Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: zrobić gest, płynie wzdłuż przez. Cicha woda, brzegir wie, cicha woda wie. Brzegir wie, trzeba robić gest, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Jelenia Góra.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj zapraszam na strzelnicę w Jeleniej Górze. Tam już czekają członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec, a także organizatorzy corocznych pikników strzelecko-offroadowych. Zapraszam serdecznie.
2: Pogoda jest po waszej stronie, dopisała. To są imprezy, które się odbywają co najmniej raz, a najczęściej dwa razy w roku. No i z jednej strony integrujecie to środowisko strzeleckie, z drugiej strony pokazujecie też swoje hobby.
3: Zorganizowaliśmy charytatywny piknik strzelecko-offroadowy. Naszymi beneficjentkami są dwie urocze bliźniaczki, które mają poważne wady wzroku. Robert Kardyś, jestem prezesem Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec. Tradycyjnie jesteśmy miło zaskoczeni frekwencją. Pokazujemy swoje hobby, strzelamy do tarcz, do różnego rodzaju celów metalowych, przewracających się, nieprzewracających się. No i bawimy się, ale też i poprzez zabawę chcemy propagować strzelectwo, propagować taki sport. Wydawałoby się nie dla każdego, a jednak nie jest to jakąś trudnością uzyskać broń do celów sportowych i staramy się pokazać, że jesteśmy tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla lokalnej społeczności.
4: Gabriel, siadamy tutaj, tak? Umiesz zamykać oczko? Popatrz na mnie, zamknij lewe oko, hop, naciskamy. Nie będzie słychać nic pięknie, już było prawie w tarczy, wiesz? Zaraz spróbujemy, przesuń troszeczkę główkę, uwaga, i mierzymy dokładnie w to czarne na środeczku, tak? Czarne na środeczku i naciskamy, hop. Nazywam się Andrzej Gawłowski, jestem trenerem i instruktorem strzelectwa sportowego w Kole Lok Energetyk i jednocześnie jestem trenerem WTS Strzelec, który organizuje dzisiejszą imprezę.
1: Muszę zacząć od stroju. Piękny strój, nie do końca korespondujący z dzisiejszymi czasami. Proszę się wytłumaczyć.
4: To jest kontusz szlachecki, nawiązujący do historii mojej rodziny. Moja rodzina Gawłowskich jest udokumentowana jako szlachta herbu Ostoja od 1416 roku. Strój powstał na potrzeby Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej, którego byłem kiedyś członkiem. Kilku lat jestem tutaj w tym klubie, tu uczę wszystkich tych, którzy strzelają na dzisiejszej strzelnicy, dorośli, którzy posiadają uprawnienia na broń. Wszyscy oni przeszli przez moje ręce. Jest to blisko 200 parę osób. Moją pasją jest strzelanie sportowe, osiąganie wyników, rozbudzanie umiejętności, pasji, a jednocześnie trzeba być zdyscyplinowanym, bo strzelectwo uczy dyscypliny, mobilizacji, ma naprawdę wiele bardzo pozytywnych cech, wspomaga nauczanie w szkole. Bo tu uczymy cierpliwości, uczymy rzeczy zasadnicze, o czym każdy z nas śmiertelników nie wie, uczymy oddychać. Na strzelaniu uczymy oddychać, bo oddychanie jest najważniejsze, bo dostarczony tlen do mózgu pozwala nam podejmować jedyne słuszne decyzje.
1: Do pana stanowiska podchodzą najczęściej najmłodsi amatorzy strzelania. No i tutaj nie ma ani dymu, ani prochu. Dlaczego?
4: Żadne dziecko nie wystraszy się strzelając na moim stanowisku, bo tu jeśli chodzi o stanowisko, na którym jesteśmy, jest to stanowisko, gdzie strzelamy z karabinków laserowych. Jak widać, światłem do tarcz biatlonowych, które są przygotowane i tutaj, żeby trafić w tarczę, wystarczy odpowiednio ułożyć. Najmniejsze dzieci strzelają z pozycji siedzącej, starsze dzieci strzelają już z pozycji stojącej. Pokazuję podstawowe arkana tego strzelania i na koniec powiem tak, miłe panie, że wasi faceci chodzą strzelać, to jest jedno, ale wy jesteście zdecydowanie lepsze od nich, bo szybciej się uczycie, szybciej pięknie strzelacie. Strzelacie tak jak moja wnuczka w tej chwili, która strzela 5 strzałów na 5 do tarczy, co za chwilę można zobaczyć.
3: Bardzo dużo osób przychodzi, mamy tutaj wystawę broni, mamy tutaj strzelanie z paintballa, ASG to są takie imitacje prawdziwej broni, mamy łuki, pokaz ratownictwa medycznego. No i oczywiście najważniejsze to offroad i strzelnica, czyli strzelanie z broni palnej, sportowej, która wygląda jak broń bojowa, bo to jest i kałaszek, i jakaś tam strzelba, shotgun, tak zwana pompka. Glocki, CZ-ki, takie drobnostki, które strzelają naprawdę bardzo poważną amunicją, ale też i taką małokalibrową dla dzieci.
1: Pan wraz z kolegami pokazuje osobom nie do końca zapoznanym z bronią najróżniejsze eksponaty, bo tutaj mamy zarówno broń historyczną, widzę też chyba nowoczesne karabiny, pistolety, glocki, rewolwery.
5: Pistolet, ale zamek kałkowy. Jeden z wcześniejszych systemów zapłonu. Piotr Żarczyński. Trzeba było tu nasypać proch na panewkę. Po naciśnięciu spustu krzemień, krzesał, iskierkę odpalało przez otwór zapałowy. Palał ładunek ten właściwy w lufie. No przekrój jest od takich najwcześniejszych właśnie czarnoprochowców. Zapłon skałkowy, kapiszonowy, wielostrzałowe rewolwery późniejsze. Później są już ucesne, czyli na naboje zespolone. Tu jest taki dosyć ciekawy egzemplarz, to jest Olimpia, To jest broń, która została skonstruowana na olimpiadę w Berlinie w 1938 roku. W pistolecie szybkostrzelnym to właśnie ten pistolet zdobył. Ekipa niemiecka i ekipa bodajże szwedzka używała, tylko oni mieli dostęp do tej broni. Wtedy był bardzo nowoczesny.
1: W gablocie mamy pistolet o bardzo ciekawej rękojeści, taka kula z wydrążonymi miejscami na palce, na ręce. Dlaczego to jest takie dziwne?
5: To pistolet dowolny. Taka konkurencja jest i właściwie regulaminowych ograniczeń odnośnie konstrukcji pistoletu, konstrukcji rękojeści nie ma żadnych praktycznie. Ma być jednostrzałowy naboczny zapłon.
1: Chodzi o wygodę.
5: O wygodę, o precyzję, o możliwie celne strzelanie. Z tego się strzela na 50 metrów. Do takiej tarczy, jak normalnie strzela się z pistoletów na 25 metrów. Stąd ta taka rękojeść. To jest jak rękawiczka. Jak się wpasuje, każdy zawodnik do swojej dłoni dopasowywał tą rękojeść.
1: Ma pan swój ulubiony pistolet z tych wszystkich, które zobaczymy tu na stole?
5: Tak, ja z tego strzelam najczęściej.
1: Co to jest?
5: IS-35, pistolet sportowy.
1: Produkcja rosyjska?
5: Produkcja rosyjska. Też już sprzed kilku dekad, bo to w latach powiedzmy 90. on zdobywał medale na olimpiadzie. W tej chwili już jest trochę przestarzały, są nowsze konstrukcje.
1: A czemu to jest pana ulubiona broń?
5: Bo mam. Ja z niego strzelam, ja z niego trafiam.
1: Działa.
5: Mój ci on, tak? I z niego strzelam.
1: Dzisiaj rodzinnie, tata, mama, dzieci i strzelanie. Jak emocje?
6: Fajne. Znaczy się dla nich fajne. Mhm. One pierwszy raz strzelały na paintballu. Bardzo fajna inicjatywa. Mhm. Super.
1: Postrzelaliście?
6: Nie, my nie.
1: Dlaczego?
6: Dzieci.
1: Czyli dzisiaj dla dzieci.
6: No, dzisiaj dla dzieci.
7: Kłady, terenówki, paintball jak najbardziej. Te rzeczy lubię. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna pogoda do tego jeszcze. Także super.
8: Świetny sposób spędzenia dnia.
1: Na co dzień też ma pan okazję postrzelać z broni? Czy dzisiaj będzie pan chciał na przykład z jakiegoś pistoletu albo strzelby spróbować swoich sił?
8: Pobawiliśmy się już dzisiaj, natomiast na co dzień mamy kontakt. Są różne dyscypliny sportu. Każdy wybiera tą, która mu pasuje, ta, która mu się podoba. Czasami tą, o której marzył kiedyś tam dawniej.
9: No ja już strzelectwem się pasjonuję od jakichś 2-3 lat. Wiem już, że był festyn, ponieważ obserwuję tam grupę na Facebooku. Tutaj przychodzę już na kilka takich festynów i też sobie prywatnie chodzę na strzelnicę, więc postanowiłem, że w sumie skoro mamy Święto Niepodległości, jest wolny czas, to czemu by sobie go przyjemnie nie spędzić?
1: Jak się podoba? Jak wrażenia, jak emocje?
9: U mnie to było tak, że pierwsze 3 wizyty na strzelnicy to naprawdę była adrenalina, było trochę stresu, a już z każdą kolejną wizytą, no to już jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Samo strzelanie, sam huk, samo padnięcie strzału nie jest dla mnie tak fascynujące jak sam manual na broni. To, że jaka jest technologia tej broni, mechanizm cały, historia powstania. Dzisiaj praktyka, można sobie pozwolić raz na jakiś czas w końcu.
10: Odkąd weźmiecie broń, to ona zawsze jest skierowana w stronę kulochwytu. Palec jest poza spustem, dopóki nie jesteście gotowi do oddania strzału. Bierzecie pistolet, on będzie zamkiem w tylnym położeniu. Musicie piąć magazynek, zamek odciągnąć i puścić. Skierować broń w stronę celu, zgrać muszkę ze szczerbinką. Tu jest dziurka w szczerbince i muszka. To wszystko musi być w jednej linii, najlepiej na celu. Kiedy jesteście gotowi do oddania strzału, dopiero przenosicie palec na spust i strzelacie.
1: Pani Alicjo, co panią tutaj dzisiaj sprowadza?
11: No jak to co?
1: Strzelanie.
11: To też.
1: I co jeszcze?
11: No ale no jest święto, więc podoba mi się strzelanie, podoba mi się wszystko tutaj, tylko że po prostu atmosfera, wesoło.
1: No jest rodzinnie.
11: Jest tak. Rodzinnie, no ja tylko teraz mogę popatrzeć, bo ja nie strzelam. Bo nie.
1: Dlaczego?
11: Bo nie widzę, nie mam pola widzenia.
1: Ja też nie widzę, ale to coś się trafi.
11: Nie, bo panu Bogu w okno, to aż wstyd.
1: Proszę z łuku spróbować. Panie niestrzelające, więc pewnie pan nadrabia w strzelaniu.
12: Tak, nadrabiam, ale tutaj, ale lepiej ode mnie strzela.
1: Widzę uśmiechy na twarzach, nie gasną. Jak emocje?
13: O, niesamowite.
1: Pierwszy raz?
13: Pierwszy raz w życiu strzelałam, naprawdę. To jest całkiem inaczej, jak się gdzieś ogląda. Emocje jeszcze trzymają.
1: A co najbardziej zaskakuje?
13: Samo to, że się trzyma tą broń w rękach. Jest nawet taki stres, że gdzieś tam te ręce drżały. Pistolet w ręku i musiałam strzelać. Bardzo fajnie, jest adrenalina.
1: I co, kusi, żeby postrzelać jeszcze?
13: Chyba tak.
14: Bartłomiej Kosik, członek klubu JTS Strzelec.
1: Widzę bardzo dużo osób chętnych na strzelanie, nie brakuje. Po tamtej stronie możemy postrzelać z takiej broni długiej, między innymi AK-47, Kałasznikow. U was AK nie ma, ale też jest jeden taki długi, fajny karabin, jak na filmach policyjnych.
14: Tak, u nas jest strzelba gładkolufowa Maverick. Do tego mamy jeszcze pistolety, mały kaliber 22 dla młodszych. Też sobie dają świetnie z tym radę. Większe kalibry 9 mm, czyli ten standardowy, powiedzmy, dla już doroślejszych strzelców. Także każdy znajdzie znajdzie coś dla siebie. Zależy, czego szuka, czy większych wrażeń, czy celniejszego strzelania. Wszystko u nas jest. Karabiny, tak jak mówiłem, też są fajne dla małych, dla dużych. Mniejsze kalibry oczywiście dla dzieci. Większe kalibry typu AK, AR-15. To są te karabiny już doroślejsze, kalibry pośrednie, czyli już fajne, bardzo celne strzelanie na większe nawet odległości.
1: Chyba największym powodzeniem jednak cieszy się pompka.
14: Tak, tutaj na stanowisku właśnie dzisiaj obsługujemy pompkę. Pompka zapewnia zawsze niezapomniane wrażenie.
1: Co to jest pompka i dlaczego takie niezapomniane wrażenia zapewnia?
14: Pompka fajnie klepie w ramię, dodatkowo dosyć jest celna na tych mniejszych dystansach, czyli mamy większą szansę, żeby zestrzelić ten cel. Pompka ma nazwę od tego, że po każdym strzale musimy ją ręcznie przeładować, czyli to jest ten fantastyczny dźwięk znany z filmów, który znamy z każdych filmów. Po każdym strzale takie charakterystyczne przeładowanie. Zostaje to na pewno w pamięci.
1: No dobra, jakie jest wasze zadanie?
14: Pilnujemy, żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, żeby każdy odpowiednio ustawił się do tej broni, żeby po prostu to strzelanie dzisiaj przebiegło z uśmiechem na ustach.
15: Nazywam się Piotr Pregiel.
1: Wszyscy strzelają głośno, dymią, hałasują, a u was jest dużo ciszej. Tutaj nie ma broni palnej.
15: Nie ma broni palnej. Jest broń, można powiedzieć, miotana. Mamy siekiery i mamy tarczę drewnianą. Każdy sobie może rzucać. To jest, że tak powiem, konkurencja darmowa. Odkrywamy tutaj samorodne talenty. Przychodzą tutaj nierzadko panie, które zadziwiają swoich mężów. Może nawet straszą, kto wie. Każdy może spróbować swoich sił. Są tacy, którzy rzucają bez większego powodzenia, się zniechęcają, ale są też tacy, którzy odkrywają, że coś to w sobie jednak ma.
1: Tutaj procedura bezpieczeństwa jest dużo prostsza, ale chyba rzucanie takie efektywne jest dużo trudniejsze.
15: Tak i nie, bo bariera psychologiczna to jednak trochę większa jest przy broni palnej, wiem, bo ja sam też strzelam. Natomiast jeżeli chodzi o siekierę, to po prostu każdy się boi o zdolności manualne, czy po prostu czy uradzi, czy dorzuci, czy w ogóle trafi w tarczę, która jest naprawdę duża. Odległość też jest niewielka.
1: No i ta siekiera się obraca.
15: Siekiera ma wykonać jeden obrót, wtedy jest jeszcze jakaś szansa tego trafienia. No, są też tacy ludzie, którzy potrafią więcej obrotów, no ale to już mają naprawdę wprawę cyrkową. Natomiast my staramy się tutaj tak układać człowieka do tego rzutu, żeby ten jeden obrót siekiera wykonała. Korygujemy ustawienia, przestawiamy bliżej dalej, każdy ma inny promień rzutu, inny wzrost, inną siłę. No, staramy się pomóc.
1: Ale cel jest jeden. Czy to są takie zwyczajne siekiery? Czy siekiera do rzucania jest specjalnie wyważana? Czy jest to niepotrzebne?
15: Nie, u nas siekiery są zwyczajne, najprostsze. Być może są jakieś specjalne toporki. No, wiem, że są rekonstruktorzy, którzy też mają takie już stylowe. Są pokazy organizowane. U nas to jest po prostu takie najzwyklejsze, po prostu najprostsze siekiery 800 gramów w tym momencie. Wbrew pozorom to jest trochę wagi. Małym dzieciom raczej nie pozwalamy, bo nie idzie im to. Po prostu jest za ciężkie i nie trafiają w ogóle w tarczy. Nie ma sensu. Nie jest to zbyt bezpieczne.
1: Skąd taki pomysł? No.
15: Trzeba pamiętać o tym, że w rycerstwie w średniowieczu siekiery, topory były używane na porządku dziennym. Potem przerodziły się w trochę drobniejszą broń, jak na przykład czekany, nie? Ale wciąż to była broń. Wciąż to była broń, bardzo groźna.
1: Czyli wracacie do podstaw.
15: Niejako tak. No przede wszystkim jest to tania dyscyplina, jak widać. Nie potrzeba do tego pozwoleń, nie potrzeba do tego jakichś specjalnych szkoleń. Każdy może spróbować swoich sił.
1: No emocje są, jest zabawa.
15: Oczywiście. Niektórzy ludzie przychodzą tu po kilka razy, bo tak im się spodobało po prostu.
1: To idziemy rzucać. Dziękuję bardzo.
15: Proszę bardzo. Polecam się.
1: Na czym polega wasze szkolenie? To jest pierwsza pomoc. Coś, co jest bardzo niezbędne, ale chyba wiedza na ten temat jest popularyzowana, ale nie zawsze popularna.
16: Będzie pan zdziwiony. Wśród młodzieży jest to dosyć popularne. To dużo teraz szkoleń się prowadzi. Chyba z młodzieżą często się spotykamy i oni naprawdę dużo wiedzą. Jestem czasami zdziwiony nawet tym.
1: Tutaj widzę dorośli, ale także bardzo, bardzo mali goście dzisiejszego pikniku.
16: Oni się przede wszystkim garną do tego. Dzieci przede wszystkim się do tego garną i są zainteresowani. Po prostu trochę wiedzy, trochę treningu i wydaje mi się, że można próbować samemu.
1: A czy jesteśmy w stanie tak na przykład kilkadziesiąt sekund pokrótce powiedzieć, na czym polega taka resuscytacja?
16: No przede wszystkim staramy się przewrócić oddech, nie? Parametry życiowe danego pacjenta, który potrzebuje tej pomocy. To jest najważniejsze. Uczymy się na fantomach, wydaje mi się, że to jest najprościej.
2: Te osoby, które dzisiaj przychodzą, dzielicie się z nimi wiedzą, czy one już po takim minutowym szkoleniu są w stanie taką pomoc w jakim stopniu nieść?
16: Przede wszystkim będą widzieli, co w odpowiedniej kolejności zrobić. Podstawowe takie rzeczy na pewno jesteśmy w stanie ich nauczyć. Tych podstawowych, tylko dosłownie.
2: Dużo chętnych?
16: Bardzo. Szczególnie, tak jak mówiłem, dzieci i młodzieży. Ale i dorośli chętnie też tak ćwiczą.
0: Magazyn lokalny.
17: Witam Państwa serdecznie w naszym magazynie przy mikrofonie Maciej Rukiewicz i dziś mam przyjemność porozmawiać z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Arturem Chmielewskim, który zgodził się odwiedzić nasze studio. Wielkie dzięki, Panie Arturze. Czym zajmuje się Straż Miejska w Jeleniej Górze? Do czego jesteście jako strażnicy wzywani?
18: Dzień dobry, witam Pana, witam Rady Słuchaczy. Czym zajmuje się Straż Miejska? No, myślę, że już po 30 blisko dwóch latach działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze mieszkańcy mają tą świadomość, czym się zajmuje Straż Miejska. Tak naprawdę myślę, że tak bardzo ogólnie można by powiedzieć, że porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta Jeleniej Góry. Z tym, że no, muszę zaznaczyć, że na terenie miasta Jeleniej Góry wszystkich strażników miejskich jest 37. Jelenia Góra jest dość sporym miastem, więc przez 37 osób ogarnięcie całego rejonu, no to myślę, że Państwo już sami sobie zobrazujecie, jakie są możliwości Straży Miejskiej.
17: No właśnie, a jakie to są problemy? Czy to są problemy oczywiście no, związane z wypisywaniem mandatów, czy też zakładanie blokad, bo to też jest Wasza praca. No, ale tych zgłoszeń w tym roku, właśnie czytam statystyki na Państwa stronie, które Pan właśnie wpisuje, 4419 zgłoszeń do Straży Miejskiej. 8000 przeszło ilości interwencji. To bardzo dużo. Więc jakie te rzeczy są takie, którymi się podejmujecie sprawy?
18: Panie redaktorze, pan mówi bardzo dużo. Mamy 8 miesięcy tego roku. Ja chciałbym tylko słuchaczom powiedzieć, że zeszły rok zakończyliśmy liczbami. Zgłoszeń było 7328 chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast interwencji podjętych przez strażników, czy to w wyniku zgłoszeń, czy indywidualnie takie, które napotykamy w swojej pracy codziennej, było 13 600. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No według mnie jest to bardzo dużo, jak na nasze miasto. O czym to świadczy? No myślę, że o tym, że mieszkańcy przekonali się do pracy straży. Jakie problemy? No tak jak pan zauważył, blokady, mandaty, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę tylko procent tego, czym zajmuje się Straż Miejska, ponieważ ochrona środowiska, czy to kontrole ochrony środowiska pod względem zanieczyszczenia spalinami, czyli popularnie tak zwanych kopciuchów, tak? Czy kontrolę gospodarki ściekowej, czy kontrolę ogólnie porządkowe na terenie miasta, kontrole drogowe wszelkiego rodzaju. Także ten wachlarz jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Oprócz tego działania prewencyjne, jakie prowadzimy, czyli spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzieś organizacja imprez plenerowych, udział też w organizacjach organizowanych imprezach przez inne instytucje. Także my czynnie tutaj działamy i bierzemy udział i wspieramy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Także jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi instytucjami, innymi podmiotami, które prowadzą działalność, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w zakresie edukacji. Ściśle współpracujemy z wszystkimi służbami mundurowymi, czyli mam tutaj na myśli czy to policję, czy straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe, straż graniczną, straże parków i inne instytucje, tak? Także no, tutaj ta współpraca na dzień dzisiejszy układa nam się myślę, że dobrze, albo nawet bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie i tak będziemy współpracować, ale to też trzeba mieć świadomość, że to są lata pracy, no, to jest te ponad 30 lat pracy, które już jesteśmy na rynku jeleniogórskim i tutaj ta działalność nasza gdzieś jest też upatrywana w takiej kategorii, że jednak jesteśmy służbą mundurową i pomału ludzie nabierają zaufania. Oczywiście negatywnych komentarzy będzie dużo, no to powiem tak kolokwialnie.
17: Chyba żyjemy w takim miejscu, czy w takim czasie, gdzie tych komentarzy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Te komentarze cały czas są gdzieś w przestrzeni publicznej i one zawsze będą. A żeby zauważyć, jaką pracę wykonujecie, wystarczy podać, wydaje mi się, kilka dziwnych interwencji, dziwnych przykładów, które są czasami nawet i skrajne. Jednym z tego typu przykładów, w których kiedyś miałem możliwość relacjonowania, była praca wasza przy człowieku, który został zasypany śmieciami. Jakie pan zna przykłady?
18: Może też podobny przykład, gdzie nie pamiętam, tylko to był miesiąc luty czy styczeń, czyli pełna zima, śnieg, deszcz, mróz. Godzina 6:30 rano, zgłoszenie do dyżurnego Straży Miejskiej, że ulicą Karkonoską idzie człowiek bez butów, bez kurtki. No i faktycznie zadysponowany patrol natrafił na tego człowieka. Okazało się, że mieszkaniec tam okolicznych domów, osoba z jakimiś też zaburzeniami, czyli osoba chora, mieszkająca sama, no i wyszedł z domu, bo miał jakieś urojenie, po prostu potrzebował wyjść, wyszedł, nie zwracał uwagi na to, jaka jest pogoda, szedł, szukał nie wiadomo czego tak naprawdę. Koledzy od razu zaopiekowali się tą osobą, została udzielona pomoc, pogotowie ratunkowe, oczywiście powiadomiona instytucja, z którą też ściśle współpracujemy, czyli MOPS, żeby ewentualnie udzielić takiej osobie pomocy. I to jest właśnie to działanie, że współpracujemy z różnymi instytucjami i myślę, że nie wyobrażam sobie naszej pracy, żeby nie można było współpracować, czy to z wydziałami Urzędu Miasta na zasadzie normalnej, koleżeńskiej, czy chociażby z MOPS-em, czy z policją, czy ze Strażą Pożarną, bo to są takie działania, gdzie musimy podchodzić do ludzi jak ludzie, po prostu.
17: No właśnie, a tutaj możemy podać przykłady zimy. Namawiacie ludzi do nocowania w schroniskach. Często, z tego co pamiętam, tego typu rzeczy są prowadzone, ponieważ często spotykacie się z ludźmi, którzy zimują pod gołym niebem lub w pustostanach, które pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli mówimy o granicach bezpieczeństwa. Jakie w tym zakresie przeprowadza akcję Straż Miejska?
18: Jak co roku akcja zima. To już praktycznie od października zaczynamy. Kontrolujemy ogrody działkowe, kontrolujemy różnego rodzaju pustostany, tak jak pan zauważył. I staramy się docierać do ludzi, żeby im wytłumaczyć, że mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje czy to MOPS, kierując do schroniska brata Alberta, czy do innych domów, gdzie takie osoby mogą spokojnie przezimować, tak? Powiedzmy przezimować. Jaki jest problem tych ludzi?
17: No właśnie, ten problem jest często taki, że oni chyba nie chcą w ogóle was słuchać, właśnie, nawet z wami rozmawiać.
18: Słuchać to może chcą, natomiast mają inny problem. Problemem jest alkohol. I z reguły bardzo często jest tak, że są to ludzie, którzy gdzieś tam nadużywają tego alkoholu, a niestety regulaminy naszych ośrodków są takie, że osoba, która przebywa, czy która ma wolę przebywania w takim ośrodku, musi być osobą trzeźwą. I niestety dopiero po wytrzeźwieniu mogą takie osoby trafić do, na przykład do schroniska brata Alberta. Tego staramy się tutaj pilnować, żeby jednak te osoby w miarę możliwości, jeżeli są trzeźwe, żeby dotarły do tego schroniska. W takim schronisku zawsze dostaną czy odzież, czy ciepły posiłek. Także to jest bardzo ważne dla tych ludzi. I do nich staramy się docierać. Próbujemy im tłumaczyć, co nie jest prostą sprawą. Bądźmy szczerzy, nie jest to proste, ale zdarza się dość często, szczególnie w ostatnim czasie, że jak widzą, że temperatura spada dość znacznie, no to wtedy decydują się jednak na pobyt w schronisku i z tej pomocy, która tam w schronisku jest udzielana.
17: Jak z paleniem i kontrolą palenisk, jeżeli właśnie mówimy o zimie, czyli zapobieganiem smogu w kotlinie jeleniogórskiej?
18: Myślę, że z przestrzeni lat, ponieważ już od kilku lat prowadzimy takie kontrole, myślę, że jest coraz lepiej. Oprócz tego, że my prowadzimy kontrolę, swoje programy prowadzi miasto Jelenia Góra, gdzie Wydział Ochrony Środowiska miał program miejski przy dotacji do wymiany piecy czy źródeł ogrzewania, tak? I tutaj dość sporo ludzi skorzystało z tego. Tym samym liczba, w cudzysłowie, kopciuchów nam spada. Jest lepiej. Natomiast same kopciuchy same w sobie, no jest to źródło energii, z tym, że nas tutaj bardziej, nasze kontrole idą w kierunku tego, żeby nie palić śmieciami w takich piecach, czyli popularnie mówiąc w kopciuchach, ale też w żadnym piecu, czy to piecu klasowym typu piątej klasy, czy piecu bezklasowym, ponieważ to jest największe zagrożenie dla ludzi poprzez wydobywanie się różnego rodzaju szkodliwych związków chemicznych i na to, przede wszystkim na to zwracamy uwagę.
17: Czyli poprzez dym wydobywają się, tak już żeby ściślić, poprzez dym wydobywają się bardzo duże nieczystości i trują nas wszystkich.
18: Tak, dokładnie. Poprzez dym. Do tego też używamy, do kontroli używamy drona. Bardzo pomocne, bardzo przydatne nam narzędzie, które pozwala nam na to, że w momencie, kiedy operator nadleci nad komin, z którego wydobywa się dym, urządzenie omen nomen nazywane nosacz, bo taką nosi nazwę.
17: To jest chyba bodajże z tego, co kojarzę, bo widziałem to urządzenie. Półmetrowy, 30-centymetrowy, wygląda jak taki kijeczek, który nosuje.
18: Tak jest, to jest taka pipeta, która zaciąga to powietrze, natomiast samo urządzenie jest podwieszone pod dronem. I tam na zasadzie zasysania tego dymu dokonuje analizy spalin, które zostają przesyłane na pulpit operatora i on od razu widzi, jakie są wskazania środków niedozwolonych, czy jest duże stężenie, małe, czy zapylenie, jakie jest. Także operator już ma to na monitorze, co daje możliwość do szybkiej weryfikacji i od razu wejścia do mieszkania na przeprowadzenie kontroli.
17: No właśnie, ten dron bardzo wam pomógł. Tutaj uprzedził pan moje pytanie. Kontrowersje wokół wejścia do kontroli palenisk. To nie jest tak, że potrzebujecie panowie nakazu? Nawet policji chyba nie musimy otwierać jako właściciele posesji, mieszkań czy domów.
18: No nie. Tutaj przepisy mówią jasno, że każdy właściciel mieszkania, właściciel posesji, właściciel nieruchomości, w której prowadzi działalność, ma obowiązek wpuszczenia kontrolującego na teren w celu sprawdzenia sposobu palenia, opalania i czym jest opalane. W momencie, kiedy nie zostaniemy wpuszczeni, niestety jest to postępowanie realizowane z kodeksu karnego. No i tutaj niestety jest do 2 lat pozbawienia wolności, z tego co dobrze pamiętam, ale tu nie chciałbym, żeby to...
17: Jasne.
18: Bo nie pamiętam.
17: Okej. Czy to prawda, że w Jeleniej Górze są czasem tylko 2 patrole na całe miasto? Miasto ma bodajże 40 km długości. No, co prawda czasami jest dość wąskie, no ale tego terenu jest bardzo dużo do sprawdzania.
18: Panie redaktorze, prawda, no tu nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, 37 wszystkich strażników pracujemy całodobowo 7 dni w tygodniu, więc jeżeli sobie weźmiemy kalkulator, przeliczymy, policzymy, do tego dochodzą święta, do tego dochodzą jakieś urlopy.
17: Niedziele.
18: Niedziele, dokładnie. Do tego jeszcze... pracujemy normalnie, więc gdzieś tam jakiś wypoczynek urlopowy, a zdarzają się również wypadki i zwolnienia lekarskie, czyli choroby, więc jesteśmy normalnie pracującą instytucją i mogą być takie oczywiście sytuacje, że są tylko 2 patrole na terenie miasta Jeleniej Góry. Staramy się robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej oczywiście, no ale niestety no, czasami jest to nieuniknione.
17: Jest to nieuniknione. Tutaj nasuwa się samo pytanie. Nie chcę straszyć słuchaczy, ani też pana, ale zadam to pytanie pomimo wszystko. Czy Jelenia Góra jest bezpiecznym miastem?
18: Myślę, że tak. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby było bezpiecznie. Myślę, że patrząc z perspektywy innych miast, które borykają się z takimi samymi problemami jak my, myślę, że jednak w Jeleniej Górze jest bezpiecznie i ludzie mogą się czuć bezpiecznie.
17: Dzięki za odwiedziny w naszym studiu. Możliwość przybliżenia waszej, nie ma co ukrywać, trudnej pracy. Pracy z misją, tak jak pan tutaj bardzo fajnie o tym opowiada. Państwa i moim gościem był Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Do usłyszenia i może do zobaczenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam. Czy za mundurem panny sznurem? A może panie chętniej mundur chcą nosić niż podziwiać, jak wygląda praca w policji i ile płacą policjantom? Jak wyglądają egzaminy, przygotowanie i późniejsza służba oraz kariera? To tylko kilka pytań, na które będzie odpowiadał mój dzisiejszy gość. Rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, podinspektor Edyta Bagrowska. Pani inspektor, witam serdecznie. Dziękuję, że przyjęła pani moje zaproszenie do studia.
19: Dzień dobry państwu.
20: Mundury czekają na mundurowych, poszukujecie osób, które chciałyby rozpocząć służbę w policji. Jak dużo miejsca obecnie w Jeleniej Górze jest dla takich osób, które chciałyby zacząć służbę?
19: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze dysponuje 353 etatami. W tej chwili mamy 36 wakatów. Chciałabym zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi jeleniogórskiej policji. Policja obecnie jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ na początek młoda osoba do 26 roku życia dostanie na rękę ponad 5000 zł, natomiast po 26 osoba, która już płaci podatek, otrzyma 4900 zł na rękę. Dlaczego warto wstąpić do policji? Przede wszystkim policja oferuje bardzo ciekawą pracę, możliwość rozwoju, możliwość zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach, emeryturę po 25 latach służby, a także różnego rodzaju nagrody. Każda osoba, która chciałaby wstąpić do policji, musi spełniać odpowiednie kryteria, posiadać odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim musi to być posiadać obywatelstwo polskie. Osoba nie może być karana za przestępstwo, w tym również przestępstwo skarbowe. Przede wszystkim posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Osoba ta powinna również umieć podporządkować się szczególnej takiej dyscyplinie służbowej. Posiadać taką możliwość zachowania tajemnicy służbowej. Oczywiście rekrutację do policji prowadzimy przez cały czas. Osoba zainteresowana wstąpieniem w nasze szeregi może zgłosić się codziennie do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, do Wydziału Wspomagającego. Tam otrzyma szczegółowe informacje na temat, jakie dokumenty należy złożyć, ale informacje o tym, jakie dokumenty są wymagane, można znaleźć również na stronie Komendy Wojewódzkiej w zakładce Wydziału Doboru i Szkolenia i na stronie Komendy Głównej. Przede wszystkim muszą to być wszystkie zaświadczenia potwierdzające wykształcenie, jakieś dodatkowe umiejętności, ale jeżeli chodzi o panów, to powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli po prostu w książeczce wojskowej powinna być pieczątka, że jest on przeniesiony do rezerwy. Przede wszystkim osoba, która jest zainteresowana służbą w policji, musi być zdrowa i przed złożeniem dokumentów musi posiadać również zaświadczenie od lekarza rodzinnego. Każdy kandydat przechodzi taką procedurę, która średnio trwa od 4 do 5 miesięcy i wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim na początek to jest test fizyczny i zachęcamy kandydatów do tego, aby skorzystali z oferty Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ponieważ dwa razy w tygodniu bezpłatnie osoby takie mogą skorzystać z pomocy doświadczonych instruktorów, jeżeli chodzi o ten test fizyczny i zobaczyć, jak on wygląda.
20: Czyli ponieważ można się przygotować.
19: Ponieważ wielu kandydatów właśnie na tym teście fizycznym odpada. Wymagana jest tam przede wszystkim sprawność i szybkość. Dlatego też warto sobie zobaczyć, jak to wygląda. Następnie jest test...
20: Możemy tak wstępnie opowiedzieć, pokrótce, na co się przygotować?
19: Tam przede wszystkim czas wykonania tego testu to jest minuta 40. Jeżeli chodzi o takie wymogi, to jest slalom, rzut piłką lekarską i tutaj w przypadku kobiet stanowi to czasami pewien problem. Jest to bieg z fantomem o wadze 25 kg, a więc warto sobie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, poćwiczyć i myślę, że z tym problemów nie będzie. Natomiast kolejny etap to jest test wiedzy i jeżeli chodzi o takie zagadnienia, w które ten test zawiera, można sobie zobaczyć również na stronie Komendy Wojewódzkiej, tam jest przekierowanie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie znajdują się różnego rodzaju akty prawne, zagadnienia znajdujące się ogólnie oczywiście, które mogą się znaleźć właśnie w tym teście wiedzy.
20: To jest prawo karne przede wszystkim?
19: Różne. Test wiedzy obejmuje wiedzę z różnych dziedzin, więc zachęcamy do tego, żeby się również do tego przygotować. No i oczywiście jest to komisja lekarska, test psychologiczny i po zakończeniu tej procedury kandydat jest kierowany już, kiedy zjawia się w danej jednostce, w której zaczyna służbę, musi odbyć takie przeszkolenie podstawowe i to przeszkolenie podstawowe trwa obecnie około 7 miesięcy. Odbywa się ono w różnych szkołach policyjnych w kraju, to jest Słupsk, Katowice, Piła. Po tym przeszkoleniu wraca do jednostki i konieczna jest następnie taka adaptacja zawodowa, która trwa 3 miesiące i ta adaptacja odbywa się tylko i wyłącznie w Warszawie. Jeżeli osoby są zainteresowane służbą w oddziałach prewencji, to oczywiście kandydat tam dostaje pensję stosunkowo wyższą niż w danej jednostce, niż na przykład w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Jest to pensja wyższa o co najmniej 450 zł na rękę. No i oczywiście zachęcamy też osoby, które posiadają taką specjalistyczną wiedzę do służby w Wydziale do Zwalczania Cyberprzestępczości. Te wydziały znajdują się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale również w Komendzie Głównej. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, to taki kandydat, który trafi do nas, początkowo pełni służbę w pionie prewencji.
20: Czy tu jeszcze mówimy o adaptacji zawodowej, czy już o takim początku
19: Już
20: służby?
19: Po adaptacji zawodowej, kiedy Właśnie. Wraca do jednostki.
20: Czyli zaczyna pracę.
19: Tak, zaczyna pracę i oczywiście na początek jest to praca w służbach, czy w pionie prewencji. I tutaj jest to okres takiej
20: czyli
19: służby...
20: Takie wyjście w teren.
19: Tak. I to jest okres takiej służby przygotowawczej. To są te 3 lata, kiedy zarówno policjant, jak i jego przełożony określają jego przydatność do służby.
20: A co się wtedy dzieje? Jak to wygląda w praktyce?
19: Podlega on ocenie, czy spełnia wymogi takiej pracy, czy nadaje się do tej pracy. Bo to jest specyficzna
20: patrole
19: służba.
20: W mieście, czy to
19: są patrole w mieście. Oczywiście tutaj jest najczęściej do dyspozycji oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ale również może trafić do podległych Komendzie Miejskiej komisariatów. W skład Komendy Miejskiej wchodzi 5 komisariatów. To jest komisariat pierwszy, komisariat drugi, komisariat w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu i w Kowarach. Ci policjanci młodzi trafiają tam do służby prewencyjnej. Po tym okresie oczywiście osoby, które wykazują zainteresowanie pracą, na przykład w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, przechodzą odpowiednie przeszkolenia i mogą zacząć służbę w wydziale.
20: Te pierwsze tygodnie, pierwsze powiedzmy te 3 lata, czyli ta praca w prewencji, jakie obowiązki wtedy czekają na takiego policjanta?
19: Jeżeli chodzi o taką służbę przygotowawczą w pionie prewencji, to ci policjanci podlegają pod oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, czyli są w dyspozycji i oczywiście obsługują różnego rodzaju interwencje, które wpływają na numer alarmowy 112. Są to zarówno interwencje domowe, interwencje w miejscach publicznych, ale również i patrolowanie miasta.
20: To jest niebezpieczna praca.
19: Z całą pewnością służba w policji jest pracą niebezpieczną, ale to jest nie tylko praca, ale również służba społeczeństwu, więc kandydat, który chciałby podjąć takie wyzwanie, musi mieć szczególne takie predyspozycje, ale również, że tak powiem, czuć tą pracę. Ale w zamian policja oferuje szeroki wachlarz rozwoju zawodowego, różnego rodzaju szkolenia. Jeżeli policjant czuje się wypalony w jakimś wydziale na przykład, to może w ramach tej samej instytucji podjąć pracę w innym wydziale. Myślę, że osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w naszym garnizonie, z całą pewnością znajdą coś dla siebie.
20: W Jeleniej Górze 36 wolnych etatów, to jest duża liczba?
19: Mamy 535 etatów i w tej chwili mamy 36 wakatów. Dużo jak na nasz garnizon. No niemniej jednak oczywiście zachęcamy zachęcamy młodych ludzi do wstąpienia do naszej jednostki, ponieważ jeżeli nas jako pracodawców interesuje przede wszystkim obsadzenie wszystkich wakatów.
20: Oczywiście, że tak, no to też jest bezpieczeństwo miasta, natomiast jak to wygląda? Czy na przykład często zdarza się, że zgłaszają się do służby osoby, które potem z jakiegoś powodu niestety nie mogą służyć w policji? Nie wiem.
19: Jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy podejmują się wyzwania i chcą podjąć służbę w policji, to oczywiście najczęściej osoby te rezygnują ze służby w tym okresie trzyletnim, czyli tej służby przygotowawczej. Bardzo często kandydaci odpadają, tak jak już wcześniej wspomniałam, na tym teście fizycznym, dlatego tak ważne jest, aby osoby, które chciałyby podjąć ryzyko służby w policji, to aby zapoznały się, jak to wygląda w praktyce, przećwiczyły, więc wtedy jest większa szansa na to, że ten test pójdzie sprawnie i gładko. Natomiast oczywiście z różnych powodów te osoby rezygnują. Czasami jest tak, że przejdą całą procedurę, są kierowani do szkoły policyjnej na to przeszkolenie podstawowe i już będąc już na tym przeszkoleniu, okazuje się, albo twierdzą, że to jednak nie jest dla nich. Nie potrafią się podporządkować tej dyscyplinie i to jest dla nich pewien problem. Czasami są to jakieś względy prywatne. Czasami osoby te przychodząc nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest praca od 8 do 15, od piątku od poniedziałku do piątku, tylko niestety to jest służba również w te dni wolne, kiedy społeczeństwo odpoczywa. Niestety policjant czuwa i jest w tym momencie w pracy. Więc z różnych względów, no czasami po prostu te ich oczekiwania rozmijają się z praktyką.
20: Rozumiem. A jak wygląda kariera w policji? Bo powiedzieliśmy o 3 latach, które wprowadzają nas w służbę, no i potem jesteśmy przydzielani, powiedzmy, do pewnych wydziałów policyjnych. Jak to wtedy wygląda?
19: Oczywiście wszystko zależy od tego, od zaangażowania danego funkcjonariusza w pracę, ale również i od przełożonych, tak? Od jego jakiejś tam predyspozycji, które on wykazuje. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli osoba taka wykazuje pewne zainteresowania, ma pewne umiejętności, to oczywiście może ubiegać się o przeniesienie do innego wydziału. Może to być ruch drogowy, może to być wydział prewencji, może to być wydział do spraw nieletnich i patologii, może to być również służba dzielnicowego, czy na przykład przewodnika z psem służbowym.
20: Czy cyberbezpieczeństwo, o którym wspominaliśmy.
19: Dokładnie, czy wydział do walki z przestępczością gospodarczą, więc tu policjant ma możliwość rozwoju w różnych dziedzinach i z całą pewnością, tak jak już wcześniej powiedziałam, to, co jest też ciekawe, to jest to, że może ubiegać się o emeryturę po 25 latach służby. Może się rozwijać, może pogłębiać swoje umiejętności. No i myślę, że jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli czuje się na danym etapie swojego życia, swojej pracy wypalony, chciałby spróbować czegoś innego, to ma możliwość skorzystania tego w ramach jednej instytucji.
20: Mhm. A powiedziała Pani o takim ćwiczeniu różnych umiejętności. Co to za umiejętności? Bo rozumiem, że na pewno kondycja fizyczna, sztuki walki, samoobrona, strzelectwo.
19: Policjant w trakcie służby musi przechodzić pewne testy. To są testy sprawności fizycznej. Musi też, jeżeli chodzi o wyszkolenie strzeleckie, więc takie testy, takie strzelania obowiązkowe się odbywają kilka razy w roku. Oczywiście policjanci Wydziału Prewencji, ci, którzy są w służbie takiej patrolowej, to są również pewnego rodzaju takie ćwiczenia odnośnie technik interwencji. To jest też wiedza i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bo czasami jest tak, że to policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia i oni są zobowiązani czy do udzielenia takiej pierwszej pomocy. Policja jeszcze oferuje też takie możliwości, że policjanci mogą na przykład uczestniczyć w patrolach jarskich, ponieważ takie patrole Policji Jeleniogórskiej funkcjonują od kilku lat. To są również patrole rowerowe.
20: Czyli to spektrum możliwości jest dość duże i rzeczywiście można też, nawet chyba jeżeli w trakcie zrezygnuje się z tej służby, to dużo umiejętności wykorzystać.
19: Na pewno tak. To jest na pewno jakiś poziom wiedzy, jeżeli chodzi o prawo karne. To są różnego rodzaju umiejętności takie fizyczne, techniczne, czy na przykład umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
1: Kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem. Czy coś jeszcze zostało z tego porzekadła?
19: Oczywiście zgłaszają się nadal kandydaci. Może nawet bardziej kobiety są zainteresowane służbą w mundurze. Podoba im się właśnie ten mundur. No ale zobaczymy, czy oprócz takiego zainteresowania, fascynacji mundurem, czy będzie to szło w parze z takimi umiejętnościami, które musi spełnić kandydat, który chciałby podjąć służbę w policji.
1: Chętniej panowie, czy chętniej panie się do was zgłaszają?
19: No w tej chwili sytuacja wygląda tak, że panie zainteresowanych służbą w policji, ale oczywiście zachęcamy również panów. Z całą pewnością są wydziały, w których panie bardzo fajnie się odnajdą, natomiast oczywiście panowie są bardzo mile widziani.
1: Mam nadzieję, że panowie słyszeli, ale panie również zapraszamy do Jeleniogórskiej Komendy Miejskiej Policji. A o rekrutacji opowiadała dzisiaj państwu podinspektor Edyta Bagrowska, rzecznik Jeleniogórskiej Komendy. Pani podinspektor, serdecznie dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję również.
1: Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejne magazyny lokalne.
0: Magazyn lokalny.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny. A dzisiaj troszeczkę się przeniesiemy w czasie i przeniesiemy się także w przestrzeni, bo ruszymy do powiatu złotoryjskiego. Tam w Zagrodnie znajdziemy małą wieś Grodziec, a obok niej niesamowity późnogotycki zamek, o którym za chwileczkę będzie nam opowiadał mój dzisiejszy gość, Mariusz Garbera, prezes zamku i kasztelan z wykształcenia historyk, także menadżer kultury i nauczyciel. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, cześć. Bardzo chciałbym podziękować za to, że mam okazję tutaj opowiedzieć troszeczkę o zamku Grodziec, który faktycznie leży w niewielkim jednak, ale oddaleniu od Jeleniej Góry, chociaż codziennie was widzimy. Mamy świetny widok na Jelenią Górę, na Karkonosze, na całe też i Pogórze Kaczawskie, ale szczególnie tutaj na Karkonosze, na piękną Śnieżkę. Jak tylko słoneczko przyświeci, to wspaniale ta Śnieżka w tym blasku śniegu jest właśnie z naszej wieży ostatecznej obrony, z donżonu widoczna. Bo musicie wiedzieć, że zamek Grodziec znajduje się na wygasłym wulkanie. Jest to wzniesienie, które umożliwia nam takie spojrzenie na całą otaczającą nas krainę, na cały region niemalże. Widać od nas pięknie całe, jak już mówiłem, Pogórze Kaczawskie, krainę wygasłych wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką, naszym takim, można powiedzieć, siostrzanym drugim, czy braterskim wulkanem i z pięknym widokiem na to wszystko, co dookoła, ale to już musicie przyjechać i ocenić, czy mówię prawdę, a jeżeli zostaniecie troszeczkę dłużej i spojrzycie w gwieździste nocne niebo, zobaczycie coś niebywałego. Śmiem twierdzić, że chyba jest to do powtórzenia dopiero w Bieszczadach. Dookoła jest teren dosyć mocno zaciemniony, a my, jako że znajdujemy się na wzniesieniu, na tym wulkanie 389 metrów nad poziomem morza, mamy przepiękne, rozgwieżdżone, gwieździste niebo, takie naprawdę soczyste zdjęcia tego nocnego nieba łatwo odszukacie w sieci, bo ostatnio zaczynamy podbijać serca astrofotografów.
1: O, tutaj nadmienię, że chyba takie fragmenty ciemnego nieba też można w Karkonoszach znaleźć,
4: tak,
1: bo są też te miejsca, gdzie niebo jest rzeczywiście całkowicie zaciemnione. Mariuszu, powiedz mi proszę, bo przy Jeleniej Górze najbliższe i chyba najstarsze w naszym regionie zabytki to jest zamek Choinka, także wieża książęca w Siedlęcinie, czy zamek Grodziec wiekowo zbliża się mniej więcej tutaj w te granice, czy jest starszy, jest młodszy?
4: I tutaj muszę się odnieść do naszego hasła, które od kilku lat promujemy, 9 wieków tajemnic. Tak naprawdę te początki zamku Grodziec są troszeczkę ukryte pod takim woalem tajemnicy, który dzięki badaniom archeologicznym mamy nadzieję troszeczkę zdjąć i troszeczkę więcej dowiedzieć się, a zarazem opowiedzieć o tych początkach zamku Grodziec. Często jego początki są tak przez historyków umiejscawiane w połowie wieku XII i wiązane są z działalnością Bolesława Wysokiego. Ale uwaga, bo pierwszy dokument, który wiąże się z zamkiem Grodziec, w którym powiedzmy nazwa jest zbliżona do zamku Grodziec i który to dokument jest powiedzmy wiązany z, już z historią naszego zamku,

0: sobie są z całą pewnością potwierdzone, na pewno są, ale czy nie są sfałszowane?
1: No w tych czasach to było dość popularne.
0: Tak,
1: chyba.
0: To jest takie pytanie, tak widzicie Państwo, troszeczkę przystanąłem i zawiesiłem głos, no dla nas byłoby jak najlepiej, żeby się okazały zupełnie niesfałszowane, ale jest to poddawane, zwłaszcza pod dyskusję, zwłaszcza ten dokument z 1155 roku, więc pojawiają się już znaki zapytania przy tych początkach zamku Grodziec i tutaj musi nas wspierać, nas, czyli historyków, archeologia. A ostatnio na tym polu zaczynamy troszeczkę działać, troszeczkę więcej, może troszeczkę aktywniej, jako że prowadzimy takie działania z Akademią Sztuk Pięknych, z rzeźbą Akademii Sztuk Pięknych. Są to działania konserwatorskie, wspaniałe warsztaty konserwatorskie, których efektem będzie posadowienie takiej kapliczki słupowej odkutej w piaskowcu właśnie gdzieś, może około wieku XVI. Posadowimy ją na dziedzińcu, żeby turyści mogli ją obejrzeć z każdej strony, ale żeby to zrobić, musimy przeprowadzić badania archeologiczne. I od tego punktu właśnie zaczynamy drążyć początki, czy poszukiwać właściwie początków zamku Grodziec.
1: Czyli zamek skrywa dużo tajemnic, a pierwszą, chyba największą tajemnicą jest już jego konkretny wiek.
0: Tak, no trudno tutaj powiedzieć. No, generalnie, jeżeli chodzi o taką wykładnię podręcznikową, czy o książki, w których przedstawia się historię zamku Grodziec, no to właśnie zazwyczaj się zaczyna od tej połowy wieku XII. Znacznie więcej już wiemy w wieku XV, bo wówczas to w latach 70. Fryderyk I Legnicki, książę z rodu Piastów, pochodzący przecież od Mieszka i od Bolesława, zaczyna odbudowywać i przebudowywać właściwie zamek Grodziec. Wiemy to zarówno z Głogowskiego, z Głogowskiego przekazu jednego z roczników, natomiast wiemy to też z ksiąg miejskich Złotoryi. Wtedy to właśnie książę Fryderyk I gdzieś około święta świętego Stanisława rozpoczyna działania na zamku Grodziec i będzie je prowadził aż do swojej śmierci, do 1488 roku. Dokonywał tam rzeczy wielkich, wybudował jakąś cylindryczną, wspaniałą, okazałą wieżę wzorem zamku piastowskiego w Legnicy. Na pewno już zajął się Palatium. No, ale właśnie, znowu, tu są potrzebne badania, bo niestety później wydarzyła się rzecz tragiczna dla zamku Grodziec, bo w połowie wieku XVII dokonała się jego destrukcja. Najpierw wydarzenia wojny 30-letniej, kiedy zamek jest zdobyty, zniszczony, splądrowany, a później zapada decyzja o wysadzeniu umocnień, o zburzeniu zamku i to jest ten moment, w którym jakby historia jest troszeczkę zakłócona. Nie wszystko do naszych czasów mogło przetrwać. Później odbywa się przebudowa i odbudowa zarazem zamku w XX wieku i nie wszystko możemy już sprawdzić na takiej materii, która mogłaby przetrwać. Dlatego tutaj tak ważne są te badania archeologiczne.
1: Właśnie, bo to samo można zauważyć na przykład przy choiniku, no i chyba przy wszystkich tego typu budowlach, które mają kilka wieków za sobą, że one cały czas się zmieniały, one cały czas były przebudowywane, przemodelowywane, coś nowego się pojawiało.
0: Tak.
1: Dla archeologów chyba z jednej strony jest to duża podpowiedź, ułatwienie, co z tym zamkiem się działo. Natomiast z drugiej strony chyba ciężko wyobrazić sobie albo odnaleźć ten jego wygląd pierwotny.
0: Tak, pamiętajmy o tym, że zmieniały się zarówno techniki wojskowości, zmieniały się sposoby oblężenia, zmieniało się uzbrojenie, zmieniały się też twierdze. Tak, o ile na początku wystarczył wał z jakimś ostrokołem, do tego powiedzmy na wpoły murowana, na wpoły drewniana wieża i tego byśmy poszukiwali gdzieś pewnie w wieku XII, o tyle kiedy wchodzi już ciężkie uzbrojenie, wchodzą działa i pojawia się taki moment

0: wieku XVI, XVII. Tam już były potrzebne zupełnie inne rozwiązania.
1: Czyli
0: więc
1: wyścig zbrojeń cały czas miał miejsce.
0: Tak, naturalnie, więc cały czas wykonywano przebudowy, ale też cały czas pojawiały się nowe technologie. Z czasem pojawiały się nowe sposoby, powiedzmy, budowania, nowe sposoby obróbki budulca. To też wprowadzano. Pojawiały się zwyczajne rozwiązania związane z modą. To tak jak i teraz. Zmienia się kolor płytek, wchodzi coś nowego, zaraz chcemy je wymienić. Zmienia się, pojawia się nowa moda, czy nowa potrzeba związana z ogrzewaniem. I znowu, podobnie było w przeszłości, prawda? Stawały się popularniejsze, powiedzmy, techniki grzewcze związane z piecami kaflowymi. Te piece kaflowe też ewoluowały, zmieniały się, więc stare burzono i teraz już byśmy po prostu dostali palpitacji serca. Boże, renesansowy, piękny piec kaflowy został zburzony i wprowadzono nowe rozwiązanie gdzieś w wieku, powiedzmy, XVIII czy XIX, ale to dla nich było naturalne, to dla nich było normalne i oni troszeczkę to wszystko traktowali nie na zasadzie, jak my teraz chcemy chronić zabytek. No, to jest
1: to był ich dom po prostu.
0: To był ich dom, to było miejsce, które musiało się bronić, to było miejsce, które musiało żywić. To było też miejsce, które musiało być funkcjonalne, więc to wszystko tam tak naprawdę ewoluowało i teraz my też możemy to wszystko sprawdzać i badać, bo nie jest powiedziane, że ta zabudowa, którą widzimy obecnie, musi odpowiadać tej zabudowie, powiedzmy, z XIII, z XIV, z XV wieku.
1: Ona może przykrywać tą
0: dokładnie
1: zabudowę.
0: A teraz mamy jakby kolejny problem, to jest bardzo mała ilość, powiedzmy, ikonografii. Pierwsze takie przedstawienie graficzne Zamku Grodziec, no to jest dopiero, powiedzmy, lata 20, 30, 17 wieku. Więc dosyć późno.
1: Czyli 500 lat historii gdzieś...
0: Gdzieś jest, tak, zginęło. Właśnie pod tym woalem, o którym mówiłem. Na pewno takim źródłem doskonałym są dzienniki Hansa Schweinichena. I tu wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby odnaleźć te dzienniki. One są dostępne w bibliotekach online. Bardzo ciekawy zasób wiedzy o Zamku Grodziec. To jest człowiek, który w XVI wieku urodził się na Zamku Grodziec, który był na służbie u książąt piastowskich, legnickich, u Fryderyka III, później u przesławnego Henryka XI, który nawet o tron Polski w pewnym momencie zabiegał. Więc on przedstawia bardzo taką barwną, ale i bardzo szczegółową historię, powiedzmy, czy wydarzenia, które miały miejsce na Zamku Grodziec, ale też i ten Zamek Grodziec, więc tam już możemy troszeczkę sobie uzmysłowić, wyobrazić, natomiast no zawsze najlepsze są te przedstawienia graficzne. Ja cieszę się ogromnie, kiedy, powiedzmy, mamy okazję fotografować nasz zamek, czy to z lotu ptaka, no, różnego rodzaju ujęcia. Dla mnie to są bardzo ważne momenty, bo to są momenty, które poszerzają zasób wiedzy dla przyszłych pokoleń. Ja troszeczkę na to patrzę w ten sposób, no, jako historyk. Mało wiem o czymś, co się działo niegdyś, bo jest dosyć skromny zasób wiedzy, powiedzmy, źródłowej. Do XV wieku wiemy naprawdę bardzo, bardzo mało o Zamku Grodziec. To jest kilka wzmianek tak naprawdę. A już ten wiek XV, wiek XVI i wiek XVII przynoszą nam większe zasoby wiedzy, bo to są też i inwentarze spisywane, opisy, ale dopiero przez Sebisza wykonane projekty, plany przebudowy twierdzy w związku z wybuchem wojny 30-letniej. To dopiero one nam pokazują nieco więcej tego zamczyska, ale pamiętajmy, te projekty Sebisza były wprowadzane bardzo oszczędnie, a w większej części w ogóle, więc to był pewien zamiar, jak Zamek Grodziec ma wyglądać i tam jest tylko kilka przedstawień i to nie takich bardzo szczegółowych, przybliżonych, ale z oddali, jak ten zamek wyglądał. I później dopiero Werner przedstawia nam w wieku XVIII, w połowie wieku XVIII, troszeczkę bliżej zamek w sposób graficzny.
2: I tutaj przerwiemy naszą rozmowę. Więcej na temat Zamku Groziec będziecie mogli dowiedzieć się z kolejnego magazynu lokalnego, na który już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj moim i waszym gościem jest kasztelan Zamku Groziec Mariusz Garbera.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz, zapraszam na kolejny magazyn. Wraz ze mną jest Mariusz Garbera, kasztelan Zamku Groziec, a rozmawiamy o wykopaliskach, pracach archeologicznych, które mają miejsce na zamku i próbują odkryć 500 lat zaginionej przeszłości twierdzy Zagrodna.
0: Najpierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, więc tam planujemy przeprowadzić...
2: Ta
0: wysoka wieża, taka, to jest trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna, być może o charakterze mieszkalnym też, która pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść, powiedzmy, do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy, od XXI wieku do XII wieku, to jest około metra.
1: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się.
0: Te warstwy są związane z, to znaczy tak, ich badanie związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, to zostawiamy archeologom. Ledwo wbiliśmy szpadel, kilka centymetrów, okazało się, że mamy szczoteczkę drewnianą do zębów.
1: Wertykalnie
0: gdzieś z początku XX wieku, tak. Później pojawiają się jakieś naczynia ceramiczne, pięknie nawiązujące do Bolesławca, który jest przecież bardzo niedaleko, tylko uwaga, do tego Bolesławca, który jeszcze nie miał tych ładnych stempelków, ale to był taki Bolesławiec w takim ziemistym lekko kolorze. Zaraz później pojawiają się fragmenty kafla piecowego, gdzieś być może z około XVII wieku. To już około pół metra. I tak dalej, i tak dalej. Schodzimy i pojawiają się różne rzeczy. Od razu chciałoby się, żeby trafił się garniec monet pięknie datowanych, może groszy praskich, i byłoby wspaniale, ale to nie w ten sposób działa. My się cieszymy naprawdę...
1: To
0: na końcu tęczy. My cieszymy się ogromnie już z jakichś fragmencików naczyń, które jesteśmy w stanie datować. Cieszymy się z pozostałości po dawnej zabudowie, bo i na to już w tym wykopie trafiamy. Po prostu cierpliwie trzeba schodzić fragment po fragmencie, trzeba fotografować kolejne nawarstwienia. Nie jestem ekspertem, nie jestem archeologiem, jestem tylko historykiem, więc dla mnie historia zaczyna się i kończy tam, gdzie są źródła pisane. Dalej wkraczają archeolodzy i na podstawie ich badań możemy powiedzieć coś więcej, ale to właśnie trzeba zdjąć, powiedzmy, około metra tych nawarstwień, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Ale to jest wspaniałe, bo tak naprawdę wiek po wieku możemy odkrywać powolutku historię, możemy się dowiadywać, co się działo. Jak się pojawi jakaś spalenizna, to też jest dla nas ważna informacja. Jak się pojawią, powiedzmy, naczynia, które noszą ślady zadymienia czy wykrzywiane szkło od ognia. To są ważne informacje,
2: to może,
0: prawda?
2: Być pożar, to może być wojna, to może być
0: masakra. A przez tych pożarów, Boże drogi, ile
1: ja
0: tych pożarów było w historii Zamku Grodziec?
1: Na same przebudowy to ich jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
0: Tak.
1: Czyli cały czas badacie tę historię, próbujecie się wkopywać w przeszłość.
0: Poprzednie takie bardzo rozległe, istotne badania, to wyobraźcie sobie, jak, bo Zamek Grodziec nie jest jakoś bardzo dobrze i dokładnie, i to trzeba powiedzieć wprost, nie jest dobrze przebadany archeologicznie. W tym sensie dobrze, że nie ma takich, nie było takich badań, powiedzmy, systematycznych, z jakimś celem. One pojawiły się w momencie, kiedy w zamku pojawił się Bodo Ebhardt między 1906 a 8 rokiem i dokonywał odbudowy zamku. Wtedy przeprowadzono badania pod okiem Bodo Ebhardta, ale uwaga, on też nie był archeologiem. I to był 1906-1908 rok, więc te badania były zgoła jakby, jeżeli chodzi o technikę, no inne niż te, które teraz się prowadzi. Gdzieś wiem, że w latach 50., 60. były prowadzone jakieś badania, ale jeszcze ich nie znam na tyle dokładnie, żeby coś tutaj powiedzieć. I tak naprawdę, no... Dlatego tak istotne jest to, żeby teraz pewne rzeczy zbadać. Bo nawet będziemy pewnie trafiali na momenty, które no, były już przebadane przez Bodo Ebhardta. No, i
2: ale
0: to,
2: inne
0: to,
2: technologie, inne, no, inne możliwości.
0: No dokładnie, ale też powiedzmy, no, trzeba to zweryfikować, co wówczas się działo, bo to była potężna przebudowa, jest dobrze powiedzmy zdokumentowana. Cała dokumentacja jest w archiwum w Braubach, ale to wszystko jest znowu do zweryfikowania, do sprawdzenia, a też to nie było tak, że no powiedzmy cały obszar był objęty badaniami, wykopaliskami i tak dalej, więc no to też jest jednak istotne, żeby w pewnych momentach powiedzieć sprawdzam.
1: A właśnie, bo takie badania to, no to są dość drogie chyba przedsięwzięcia, bo tutaj trzeba to finansować i są to najczęściej długotrwałe działania na jak największym obszarze, tak jak wspomniałeś. W jaki sposób to finansujecie? Czy jakiś projekt udało się może tutaj pozyskać? Czy ktoś was wspiera w ten sposób?
0: Póki co ruszyliśmy z działaniami, które... przeprowadzamy w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych. Najbliższy czas przyniesie nam na pewno nabór wniosków, bo oczywiście są projekty, które zapewniają finansowanie takich badań i tutaj będziemy właśnie, jeżeli chodzi o te badania, o których mówię, które chcemy prowadzić systematycznie na szerszą skalę, te badania będziemy się starali finansować właśnie w partnerstwie z ministerstwem czy z NID-em, bo tam głównie no, możemy wnioskować o takie środki i mam nadzieję, no głęboko w to wierzę, że uda nam się pozyskiwać na to środki. Są oczywiście też możliwości pozyskiwania środków z różnych fundacji i tam będziemy pewnie pukać i prosić. Natomiast są też fantastyczni ludzie, którzy podchodzą do Zamku Grodziec z ogromnym sercem. I wiele rzeczy chcą robić. Mówię tutaj na przykład o Fundacji Archeologicznej Archeo, o Mariuszu Łesiuku, o Tomku Stolarczyku, którzy naprawdę bardzo nam pomagają na takiej partnerskiej zasadzie, że...
1: Oni chyba odpowiadają za pierwsze badania, które w ogóle przeprowadzaliście.
0: Dokładnie tak, więc tutaj to, czy chociażby też i fantastyczni ludzie związani z archeologią żywą i z czasopismem Odkrywca. To są ludzie, którzy mają chęć często coś robić, zwiększać wiedzę, edukować ludzi, prowadzić badania i naprawdę na takich dużo bardziej partnerskich zasadach, bo oczywiście to wszystko kosztuje, to wszystko jest no, bardzo drogie, no ale archeolodzy, to trzeba mieć też na uwadze, to są wysoko wykwalifikowani specjaliści, no, o których też trzeba dbać i też trzeba, powiedzmy, no, pracować nad tym, żeby mogli swoje badania prowadzić w jak najlepszych warunkach z uwagi na to, że dają wtedy też jak najlepsze efekty. Więc to też jest istotne i na szczęście no, w Polsce mamy całe mnóstwo różnych możliwości pozyskiwania środków na takie działania, więc tu no, będziemy mocno zabiegać o te środki zewnętrzne, no bo przyznam, że własnym sumptem i z własnego budżetu mogliśmy zacząć, ale żeby to wszystko prowadzić tak, jakbyśmy chcieli, tak jak mamy, jakie mamy plany, to tutaj będziemy jednak występować o te środki zewnętrzne.
1: A na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać, jeżeli, bo wielu naszych słuchaczy mogło nie być nigdy na Zamku Grodziec, jeżeli się wybiorą, bo to jest kilkadziesiąt kilometrów, chyba około 40 od Jeleningu, no jeżeli się nie mylę, niedaleko, co na nas, co na nich czeka w Zamku Grodziec? Dlaczego warto poświęcić weekend, żeby was odwiedzić? I na co należy się nastawić? Czy będą to ruiny zamku, jak na przykład Chojnik? Czy może czeka nas coś więcej, Krojcu?
0: Czeka na państwa tak naprawdę cała gama i paleta różnych doświadczeń, bo tak, czekają was wspaniałe okoliczności przyrody. Zabytkowy park, nasadzenia, które otaczają zamek, sam ten zamek górny czy dziedziniec. Tam możecie sobie pospacerować w zieleni, podziwiać przepiękne drzewa, spokój, posłuchać dźwięku kojącego duszę, dźwięku ptaszków, więc to jest jakby ta pierwsza rzecz. Rzecz druga, możecie być spokojni, zaparkujecie nieomalże pod samym zamkiem, więc spokojnie możecie wjechać na podzamcze, tam zaparkować. Podkreślam, że zaparkować, jeżeli to nie jest większa impreza, bo wówczas jest trudniej o miejsca parkingowe, bo jest więcej ludzi. Ale w zwykły weekend przyjedziecie, zaparkujecie, przejdziecie się po podzamczu. Parking jest bezpłatny, więc tu już taki mały uśmiech. Przejdziecie bramę główną i wejdziecie na dziedziniec. Zakupicie oczywiście wtedy bilet i wesprzecie między innymi nasze działania archeologiczne, nasze działania, powiedzmy, przy remontach, w ogóle naszą działalność. Więc wejdziecie na dziedziniec, możecie sobie usiąść przy ognisku, posiedzieć spokojnie, bo tak naprawdę to, co nas wyróżnia, to to, że my nikogo nie wyganiamy, nikogo nie pośpieszamy, nie patrzymy na zegarek i nie odmierzamy czasu, jak ktoś wchodzi. Dlatego naszym znakiem rozpoznawczym na dziedzińcu są leżaki. Rozkładamy leżaki, siadacie sobie na leżaku, śmiejecie się, rozmawiacie, pijecie kawę, bo możecie u nas kupić świetną kawę, zjeść doskonałe ciastko pieczone w naszej kuchni.
1: A co możemy obejrzeć? Co czeka
0: i to,
1: na
0: co was otacza,
1: historii?
0: To zamkowe, wysokie mury. To, co was otacza, to ten donżon, o którym już wspominałem. Odbudowana wieża, tak zwana wieża zdrady i stara wieża. Chodniki wartownicze, z których widać piękno regionu, który nas otacza. I palatium. Palatium, które jest dla nas niezwykle istotne, bo wiele z tych miejsc, o którym przed chwilką wspomniałem, Bodo Ebhardt po prostu odbudował w XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o palatium, to jest ta najstarsza część, która jest świetnie zachowana. Możecie wejść do środka. Jeszcze teraz mamy wspaniałą wystawę czasową Patryka Nieczarowskiego. To są wystawa nosi tytuł Miedzie z kobietą. Przepiękne maski wykonane techniką tradycyjnej metalurgii, ale też taka ekspozycja związana z zamkiem, zbrojownia zamkowa. Możecie przejść przez komnaty w palatium. No i właśnie, możecie liczyć na to, że ktoś wam o tym wszystkim fajnie i merytorycznie opowie, bo w weekendy w cenie naszego biletu jest także przewodnik, który rusza 3 razy dziennie o 11, 13 i 15, więc możecie zwiedzić Zamek Grodziec z fachowcem, który świetnie zna historię zamku, barwnie opowiada, nie przynudza, możecie mi wierzyć, zarówno jeżeli to będzie Magda, czy jeżeli to będzie Jarek Bosman, naprawdę są to fantastyczne opowieści ludzi, którzy są specjalnie dla was w strojach nawiązujących do epoki. I to jest też ciekawe. Ludzi, którzy jak wchodzą z grupą, nie patrzą na zegarek, po prostu przechodzą sobie spokojnie przez 1,5 godzinki i opowiadają o tym zamku, nie biegną. Później można zjeść obiad. Mamy wspaniałą kuchnię zamkową, więc polecam. Czy na przykład upiec sobie kiełbaskę nawet przy ognisku, bo coraz bardziej poszukujemy tych starych smaków z dzieciństwa. Pieczona kiełbaska jest jednym z nich. Można również u nas przenocować. Więc gdybyście się poczuli zmęczeni, a wcale nie chciałoby się wracać do domu, to można przy tym ognisku zostać sobie do późnego wieczora, podziwiać gwiazdy, a później przenocować w naszych pokojach gościnnych. Tak naprawdę zamek Grodziec może być dla was tak zwaną bazą wypadową. Tylko nie chodzi mi już tutaj o grabienie i palenie innych zamków i miejsc, ale bazą wypadową do tego, żeby u nas przenocować, zjeść, pojechać sobie na Oszczycę Proboszczowicką, zwiedzić wspaniałą winnicę w Uniejowicach, i tu pozdrawiam Kamila Kindlera, zwiedzić Galerię Versus i zobaczyć naprawdę kawał dobrej sztuki współczesnej w Grodźcu, pojechać niedaleko, czy to do Bolesławca, czy do Chojnowa, czy do Legnicy, zobaczyć ich muzea, wspaniałe zbiory, troszeczkę dalej, do Jawora, ale też przepiękne zbiory, też wspaniały kościół pokoju.
2: Jak widać, dawna twierdza teraz nadaje się idealnie na bazę wypadową, a o zamku Grodziec rozmawiałem z Mariuszem Garberą, kasztelanem zamku. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj moim gościem będzie pani Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, a będziemy rozmawiać o jednym z największych projektów, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w tym mieście. Mowa o zielono-niebieskich Kowarach.
4: Z mechanizmów norweskich dostaliśmy ogromne wsparcie finansowe. Był to najlepiej napisany projekt i myślę, że jest jednym z najlepiej zrealizowanych projektów. Dzięki temu w Kowarach powstały ogrody deszczowe, powstały baniaki zbierające wodę deszczową do podlewania ogródków, ale powstała też ogromna inwestycja na zbiorniku wodnym, zbiornik wody retencyjnej, uszczelniony, zagospodarowany za kwotę niebagatelną, bo prawie 6 milionów złotych, z tą infrastrukturą towarzyszącą powstały i jeszcze powstają ścieżki biegowe, pomosty, park roślin wodnych, oświetlenie ekologiczne, czyli to solarne, ładowarki elektryczne, no i ostatnia atrakcja Kowar, czyli na terenie całych Kowar, wszystkich dzielnic powstają miejsca dla rowerzystów, czyli postojowe, ogromne kamienie, ławeczki i do tego piękne różnego rodzaju zwierzątka. Są mrówki, są żuczki, są biedronki, są nietoperze i wiele, wiele jeszcze innych.
2: Zielono-niebieskie, dlaczego akurat tak?
4: Zielono-niebieskie, bo chodziło o ekologię połączoną z wodą. Niestety wody na terenie Polski jest mało gromadzonej i ta retencja jest bardzo ważna, czyli zrzut wody, powtórne wykorzystanie wody, to jest właśnie te niebieskie tło, które nam powinno przyświecać. My dużo odsklepialiśmy dróg, czyli likwidowaliśmy asfalt, wprowadzaliśmy ekologiczne kostki, wprowadzaliśmy możliwość gromadzenia wody właśnie w tych miejscach. Mnóstwo wykonanych parkingów, bo przecież powstał parking koło PKO, parking koło Klejnowskich cukierni, parking koło Millera, parking przy piekarni. To są takie miejsca, gdzie nie było tych miejsc parkingowych albo był asfalt. Ta woda uciekała momentalnie w inne miejsca, a teraz wsiąka w ziemię, zostaje w Kowarach. No i zbiorniki wodne cieszą się niesamowitą popularnością. Dzisiaj i jutro jeszcze są realizowane kolejnych 100 zbiorników, a teraz jeszcze wystąpiliśmy o kolejne 40, czyli w sumie ponad 300 zbiorników na terenie Kowar gromadzących wodę jest i ta woda z rynien wykorzystywana jest do podlewania ogródków przydomowych, kwiatków, do nawadniania. To myślę, że to jest bardzo istotne.
2: Czy możemy powiedzieć, jakie oszczędności w najbliższych latach będzie to przynosić miastu?
4: Jeżeli chcemy policzyć ilość wody gromadzonej, to tak, każdy zbiornik to jest 800 litrów razy 340 30 zbiorników, no to to już daje określoną ilość wody zgromadzonej. Teraz w zależności od intensywności padającego deszczu.
2: Ponad 270 tysięcy litrów.
4: Ale tu chodzi o to, żebyśmy nauczyli się wykorzystywać wtórnie wodę, bo woda z rynny na ogół do kanału deszczowego szła lub na ulicę w zależności, no bo nie wszędzie są kanały deszczowe, a rzadko była wykorzystywana w domach powtórnie, a teraz jest wykorzystywana.
2: A tutaj mam pytanie, bo na przykład płacąc rachunki za wodę, płacimy za wodę, którą pobieramy i tyle samo też płacimy za wodę, która zostaje wylana, powiedzmy, też po obrysie dachu, często jest to wyliczane. Czy coś się będzie w tej kwestii zmieniać w Kowarach?
4: Nie, ale zużycie wody na pewno będzie zmniejszone, dlatego, że nie wszyscy mieli zamontowane dwa liczniki, bo u nas można zamontować dwa liczniki. Jeden licznik główny i drugi licznik tak zwany ogrodowy. Wtedy się za kanalizację nie płaci, ale wiadomo, że ci, co mają ogródki przydomowe, z tego korzystają. Natomiast duża część nie korzystała, a nam chodzi o to, żeby tej wody w Kowarach nie brakowało. Kilka lat temu był taki okres, kiedy na Wichrowej Równi na trzecim, czwartym piętrze wody nie było. Czyli wiemy, że tej wody jest mało. W tej chwili również chcemy wybudować studnie głębinowe. Mamy już uzgodnienia, gdzie ta studnia mogłaby być, gdzie ten odwiert zrobić, no ale na razie nie możemy od nas leśnictwa dostać zgody na to, żeby tą studnię w tym miejscu wywiercić, z tego względu, że akurat teren został przekazany dzierżawcy, a dzierżawca nie kontaktuje się ani z nadleśnicą, ani z nami, chociaż płaci podatki i płaci czynsz dzierżawny. Także no, teraz w najbliższym tygodniu będziemy na ten temat rozmawiać. Mam nadzieję, że już w końcu dogramy ten temat.
2: Pani burmistrz, niebieskie to woda, a zielone to rośliny, donice, ekologia. Jak ten aspekt? Bo on też wpływa na wizualia i Kowary się niesamowicie zmieniły.
4: Tak, zadbaliśmy o jedną rzecz. Zadbaliśmy, z budżetu miasta nie moglibyśmy wydatkować tak ogromnej kwoty na zakup różnego rodzaju kwiatów, drzew. W związku z tym kupiliśmy kilka tysięcy roślin z tego projektu. Roślin, które zostały po pierwsze umieszczone na mostkach, czyli takich jednorocznych, i co roku z tego projektu korzystaliśmy. W tym roku też chcemy to zrobić. Po drugie, pokupowaliśmy różnego rodzaju drzewa, które są bardzo ładne, a których brakowało na terenie miasta, na przykład wśród przebieg Alei Wolności, osiedle Matejki, gdzie wstawiamy drzewa, które są specjalnie dla nas przygotowane, ukształtowane i będą albo miały korony półokrągłe, albo okrągłe, albo kwadratowe, bo też chcemy tą przestrzeń taką miejską dla mieszkańców zrobić taką przyjazną.
2: Pojawiły się mostki, mosteczki, mosty, kilkadziesiąt na terenie Kowar. Do tego wspomniane stojaki na rowery, też kilkanaście, kilkadziesiąt takich stojaków.
4: Na dzień dzisiejszy jest 13 stojaków tych kamiennych ze zwierzątkami, to jest szlak.
2: Właśnie o to chciałem podpytać.
4: Tak.
2: Skąd taki pomysł, kto wykonał, bo to jest metaloplastyka połączona z kamieniem. Tak. Jak to się narodziło?
4: Kowary to pięknie położona miejscowość blisko Karpacza, ale oczywiście nie chcemy być zatłoczonym Karpaczem.
2: Chyba nikt teraz nie chce.
4: My chcemy, żeby mieszkańcom przede wszystkim żyło się dobrze, ale z drugiej strony chcemy, żeby odwiedzali nas turyści w mniejszej wielkości niż w tych miastach typowo turystycznych, ale żeby charakter miasta z takiego typowo przemysłowego zmienił się w przemysłowo turystyczne, żeby był ten zrównoważony rozwój. Mamy bardzo dużo dużą grupę zapalonych rowerzystów. I do tych rowerzystów przyjeżdżają inni rowerzyści. Organizujemy 15 sierpnia wjazd na okraj. Jest tam 1,5, 2, 3 tysiące osób, uczestników, czyli rowerzystów. Chcemy, żeby Kowary właśnie były takim miastem, gdzie w każdym miejscu, gdzie ten rowerzysta pójdzie i chce odpocząć, żeby mógł odpocząć. Dlaczego kamień? Dlatego, że no nie ma piękniejszych kamieni niż u nas w Sudetach i należy to po prostu wykorzystać. A z drugiej strony powiem o czymś, co jest, o czym się rzadko mówi, ale o czym tam trzeba pamiętać. Nie można tego zabrać na ogródek. Tego kamienia
2: proszę
4: się
2: tego
4: po prostu
2: głośno nie mówić.
4: Tego kamienia nie można zabrać na ogródek, bo on jest ciężki. Ma przepiękną ławkę drewnianą, ogromną, ciężką i fantastyczny stojak. No i coś trzeba było do tego dołożyć. No więc Maciek Wokan, nasz lokalny artysta, mówi, to dołożymy takie piękne zwierzątka, różne, w różnych miejscach. Może trochę nawiążemy do tradycji, a może coś zrobimy z takim artystycznym bajerem. I między innymi na PKP mamy żaby wędrowniczki, które po pierwsze z lizakiem stoją, po drugie z plecakami są, ale mamy też myszy, które kradną z młyna na przykład mąkę. Także no, różne takie aspekty. Chcemy pokazać mieszkańcom, że można się cieszyć z małych drobiazgów, które są na terenie miasta, a turystów to przyciąga, bo teraz turyści są tacy, że oni chcą coś konkretnego, to może być malutkie. Będą szukać, będą znajdować i to jest bardzo fajne. Natomiast też chcemy, żeby naszym mieszkańcom się miło mieszkało, nie tylko tym, którzy do nas przyjeżdżają. I to jest taka idea chyba naczelna.
2: Z drugiej strony turyści też bardzo lubią pstrykać zdjęcia i te miejsca, w których takie zdjęcie można zrobić, można się potem pochwalić. Zobaczcie, tu takie mam fajne foto.
4: Tak, to już widzimy po naszych kowarskich mostkach, które okazjonalnie dekorujemy. Jak jest Mostek Zakochanych i teraz będzie 14 lutego, to przy mostku non-stop stoją pary, które sobie tam pstrykają zdjęcia. To promuje oczywiście miasto, ale jest mostek młynarza, czy mostek kowala, czy mostek piwowara i przy tych, oprócz rzeźb, są jeszcze właśnie te elementy takie metaloplastyczne. No, też nawiązujemy z tą metaloplastyką, z tym kuciem, nawiązujemy do historii Kowar. Kowary to przecież miasto, które szczyciło. Tak, miasto górników, rudy żelaza, które tu były wydobywane. To były jedne z najlepszych rud, których robiono armaty. Więc takie miejsca, pokazywanie i nawiązanie do tych starych, wymierających zawodów, to jest chyba ważne.
2: W Jeleniej Górze mamy takie spacery po Jeleniej Górze z przewodnikiem, który opowiada o różnych ciekawostkach, o historii miasta. Te punkty, które stworzyliście w Kowarach, one też się aż proszą o takie wycieczki.
4: Tak. Będzie szlak zwierzątek, kowarskich zwierzątek, czyli miejsc, gdzie będzie można iść. No i teraz 16 marca, kończąc projekt, robimy 4 ogromne gry terenowe, gdzie między innymi też będziemy pokazywać różne atrakcje Kowar, bo projekt, który pisaliśmy 3 lata temu, no kończy się tak naprawdę w wykonawstwie 30 marca. Czyli 16 marca robimy podsumowanie zielono-niebieskich, robimy podsumowanie tych projektów, które są w tej chwili realizowane, które będą jeszcze realizowane, podsumowanie takie ekologiczne. Namawiamy wszystkich Państwa do wejścia na...
2: Do tego jeszcze wrócimy. Okay. Chciałbym zamknąć ten wątek tego, co zielono-niebieskie zmieniły w Kowarach, a potem przejdziemy do tych bieżących kwestii.
4: Najważniejsze, co zmieniły te pieniądze uzyskane z mechanizmów norweskich, to to, że kowary stały się bardziej ekologiczne. Niestety z zielonych kowar, czyli z tych środków, nie mogliśmy zrobić elewacji, które są niezbędne. Zrobiliśmy w sumie kilkanaście elewacji z innego projektu. Teraz będziemy robili docieplanie budynków i kolejne elewacje, ale z innego programu. A tutaj chcieliśmy te drobiazgi właśnie zielono-niebieskie wrzucić dla mieszkańców, żeby poczuli, że ta ekologia jest bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę na jedno. 5 lat temu w Kowarach było kilkanaście miejsc zbiórek śmieci w tak zwanych punktach, gdzie te śmieci były wywalane, rozciągane przez zwierzęta. Myśmy te wszystkie punkty polikwidowali. Wprowadziliśmy pełną selektywną zbiórkę odpadów. Dzięki Związkowi Gmin Karkonoskich zakupiliśmy pojemniki na bio. Porozdawaliśmy wszystkim mieszkańcom, którzy takich pojemników nie mają, za darmo, z umową, że minimum 2 lata będą mogli dbali o te zbiorniki. Wyprowadziliśmy dużą część, nie wszędzie, ale dużą część śmieci ze śmietników nieselektywnych. Tu trzeba też powiedzieć, że Kowary za 2018 i 2019 rok dostały przecież karę za to, że nie zbierają selektywnie, bo te gniazda, które były, niestety powodowały, że ludzie nie segregują śmieci. Dzisiaj już nie mamy tego problemu. Dzisiaj temat został rozwiązany.
2: Dziękuję Państwu za uwagę. To była rozmowa na temat zielono-niebieskich kowar, projektu, który zmienił miasto nad Jedlicą. A moim gościem była pani burmistrz Elżbieta Zakrzewska, Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
5: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam na wywiad z osobą, która nie jest znana w przestrzeni publicznej, a pomimo poważnych wypadków dalej przejeżdża setki kilometrów tygodniowo na tak zwanej kolarzówce czy szosie. Jak to robi i czym się motywuje?
6: Marcin Spychała.
7: Normalnie zapytałbym o funkcję, ale wiem, że rozmawiam z zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Rozmawiam z nauczycielem, rozmawiam z osobą, która organizowała przez wiele lat turnieje dla dzieciaków e-gier, udowodniała, że gry to też pewnego rodzaju pasja, sposób funkcjonowania, sposób uczenia się. A jaki jest pana sposób na pasję? Czym się pan interesuje? Czym się pan zajmuje?
6: Ja aktualnie, poza tym, że jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, to przy okazji tego naszego profilu związanego ze sportem, z rywalizacją e-sportową, oczywiście interesuję się e-sportem, gram w gry komputerowe, natomiast też jednocześnie staram się uprawiać sporty tradycyjne, te, na które zdrowie jeszcze pozwala. Tutaj mam na myśli głównie kolarstwo.
7: Wyniki, które pan, przepraszam za słowo, kręci na rowerze, są bardzo, bardzo imponujące. Jakie w ostatnim czasie udaje się robić? Robić rzeczy.
6: Czy tak, kwestia imponująca to jest zawsze aspekt porównawczy. No, dla mnie one mogą być imponujące, ponieważ jednocześnie pracując zawodowo, no tego czasu jest zdecydowanie mniej, tak? Nie jestem profesjonalnym kolarzem, nie mam całego dnia, żeby trenować od rana do wieczora, tylko robię to w czasie wolnym po pracy, kiedy pozwala na to możliwości pogodowe i czasowe. Natomiast no, w ostatnim okresie czasu, na przykład teraz w miesiącu grudzień, rywalizuję z kolegą, który mieszka na Teneryfie. Kto z nas pokona większe przewyższenia w zakresie miesiąca? Grudnia, 29 tysięcy metrów przewyższenia zrobionego, co jest wynikiem na pewno, myślę, że świetnym. No, jest rekordem życiowym w moim przypadku.
7: Okej, pan nie jeździ w tym momencie po Karkonoszach, bo jest zima w tym momencie, w którym rozmawiamy, a w jaki sposób?
6: Jeżdżę głównie na trenerze, czyli prawdziwy rower podpięty do ustrojstwa, w cudzysłowie nazwijmy trenażera, który łączy się bezprzewodowo z komputerem. Komputer narzuca trasę i ją odwzorowuje w warunkach rzeczywistych, czyli podajemy wagę kolarza, podajemy wagę roweru. W zależności od wybranej trasy, ona jest odwzorowywana, czyli wszystkie odcinki płaskie, podjazdy, zjazdy są symulowane tak, jakbyśmy je pokonywali w rzeczywistości. No i w takich warunkach, w miejscu, niestety w miejscu, w zaciszu domowym, jak to mówię, na balkonie, uruchamiam wentylator, otwieram okno i kręcę w miejscu, pokonując w ten sposób trasę.
7: Te cyfry robią wrażenie, 29 tysięcy przewyższenia. Jeżeli by to tak na jeden dzień jazdy, na ileś godzin jazdy przełożyć, to ile wychodzi?
6: Jak jeżdżę w warunkach rzeczywistych po naszych karkonoszach, to staram się, żeby na każdych 100 kilometrach było 1000 metrów przewyższenia. Na 100 kilometrów potrzebuję około 4 godzin z jakimiś tam drobnymi postojami, więc to powiedzmy 4 godziny. No jeśli człowiek by się uparł i jeździł same podjazdy, tak, czyli wybrałbym podjazd na Zachełmie, czy na Michałowice, czy jakikolwiek inny i go jeździł góra, dół, no to takie 1000 metrów myślę, że w pionie jest do zrobienia w ciągu 2 godzin.
7: A jak wyniki na szosie?
6: W tym roku 4 razy zdarzyło mi się wyjść na dwór. To było związane z tym, że w okresie przed operacją biodra, do której myślę, że też dojdziemy, no był okres zimowy. Tak? To była zima, początek wiosny. Wtedy też żona stwierdziła, że nie będę jeździł na rowerze do czasu operacji, czyli to już się przesunęło z automatu do czerwca. Operacja miała być w kwietniu, w koniec końców wydarzyła się w czerwcu. Ja cały czas miałem po zimie ten rower pod pięty w systemie trenażera, więc też nie zależało mi jakoś bardzo, żeby rozłączać jedno, organizować sobie inny rower, żeby chwilkę pojeździć, bo też miałem świadomość, że wracając po operacji znowu nie wrócę do tego rowera w warunkach rzeczywistych za prędko, więc już miałem przygotowany jakby rower do treningu, więc operacja, rehabilitacja i pierwszą jazdę, którą zrobiłem w tym roku na dworze, to był listopad, więc na przełomie listopada, grudnia udało mi się 4 razy wyjść na dwór.
7: W zeszłym roku jak to wyglądało?
6: W każdym poprzednim roku starałem się osiągnąć około 10-11 tysięcy kilometrów łącznie. Na to się oczywiście składa trenażer plus jazdy na dworze, tak powiedzmy w proporcjach pół na pół. No to też dużo zależy od aury, tak? Mamy czasami taką zimę jak teraz, że na dworze jest piękna pogoda i na dobrą sprawę mógłbym się skusić wyjść dzisiaj, pojeździć na dworze. A czasami tego śniegu jest mnóstwo, tak? Leży miesiącami, więc tak bym oszacował, że 10-11 tysięcy kilometrów przy 120-130 tysiącach przewyższenia. W proporcjach powiedzmy pół na pół, no ale to też mocno związane dzisiaj z biodrem, bo kiedyś w zasadzie wszystko robiłem na dworze, no a teraz jednak trzeba troszeczkę uważać na siebie i jak jest mokry asfalt, to nie wychodzę na dwór.
7: Doszło do wypadku, przez to była ta operacja biodra. Cóż to był za wypadek?
6: Miał miejsce 8 czerwca, idealnie tą datę też pamiętam, 2019 roku, bo to było równiutko na tydzień przed wyścigiem w Trutnowie, który rok wcześniej też startowałem i chciałem ten start powtórzyć. To było 100 km ze startem w Trutnowie i metą, zahaczające połową trasy po stronie czeskiej, w połowie po polskiej, czyli powrót przez Przełęcz Kowarską, Przełęcz Okraj z metą w Trutnowie i z kolegą postanowiliśmy, który przyjechał zresztą z Norwegii na rywalizację ze mną. W poprzednim roku o 16 sekund dojechałem przed nim, czyli tak przy 100 km 16 sekund to duża różnica nie była, więc chcieliśmy się ponownie zmierzyć i tydzień wcześniej wyjechaliśmy na taki objazd trasy, żeby zobaczyć, co się zmieniło w perspektywie tego roku, gdzie asfalty wymienili albo gdzie wymieniają. No i na tym objeździe trasy po stronie czeskiej zdarzyła się sytuacja, że delikatnie deszcz popadał, zrobił się mokry asfalt. Ja prawdopodobnie jechałem też za szybko, zbagatelizowałem ostry zakręt w lewo. W momencie, kiedy już wiedziałem, że ten zakręt jest nie do zrobienia, nacisnąłem na hamulce, koła się uśliznęły, a to rower szosowy, to ma styk z podłożem prawie jak łyżwa. No i w wyniku upadku złamałem szyjkę kości udowej.
7: W konsekwencji co się stało?
6: Tak jak wspomniałem, złamałem szyjkę kości udowej, czyli wylądowałem na ziemi bez możliwości poruszania się, wstania, jakoś czołgałem się na pobocze. Kolega wezwał karetkę, przyjechała policja jako pierwsza, później karetka, odwieziono mnie do szpitala w Trutnowie, zrobiono badania. Dostałem informację, że potrzebna jest operacja. Zapytano mnie, czy u nich, czy w Polsce. Poprosiłem, że w Polsce, czyli organizacja transportu medycznego z Polski do Czech i z powrotem. W karetce zapytano mnie, który szpital. Ja już wtedy byłem przygotowany, że Kamienna Góra. W Kamiennej Górze zadano mi pytanie, czemu nie Jelenia Góra, skoro jestem z Jeleniej Góry. No ale skoro już tam byłem fizycznie, to przyjęto mnie na oddział, oczywiście wcześniej zobaczono na wyniki badań, które przeprowadzono w Czechach, czyli potwierdzono, że oczywiście operacja tego biodra będzie konieczna. No i to był początek mojego oczekiwania na tą operację, kiedy zawieszono mi nogę na wyciągu. To też takie fajne przeżycie, jak zobaczyłem, w jaki sposób się w tej sytuacji, przynajmniej mojej, unieruchamia kończynę, czyli przewierca się kolano na wylot i w to miejsce się montuje klamrę, którą się podwiesza na łóżku. No i w ten sposób 5 dni nieruchomo leżałem jak warzywko, czekając na operację. Oczywiście nie skończyło się to już wtedy operacją endoprotezy, ponieważ stwierdzono, że jestem zbyt młody. Czyli ta żywotność tych endoprotez nie jest do końca życia. Może u osób starszych tak, czyli montując taką endoprotezę w wieku 60-70 lat, no prawdopodobnie wymiana u pacjenta już nie wchodzi w grę. Natomiast montaż u kogoś, kto ma 41 lat, no to się lekarzom wydał jakby niewłaściwy, albo jak to lekarz powiedział, wie pan, endoprotezę można zamontować zawsze, ale żal by było nie spróbować zrobić tego na śruby. Czyli wmontowano mi wtedy 3 śruby takie koniulowane po 11,5 cm każda, która miała zespolić tą złamaną szyjkę kości udowej. No dzisiaj wiemy, że to się nie udało, czyli potrzeba było tej operacji już docelowej z endoprotezą.
7: Co było dalej? No bo po tej operacji często ludzie mogliby się poddać i już nie wrócić na rower.
6: Podejrzewam, że tak. Ja już też byłem blisko takiej sytuacji, ponieważ na każdą zmiankę o rowerze to cała rodzina, żona, to już w stan lękowy czy nerwowy dochodziły. Jak pytałem, kiedy mogę wyjść na rower albo co się stało z rowerem po wypadku, to słyszałem, że to już nie jest moje zmartwienie. Ten rower już mi nigdy nie będzie do niczego potrzebny, żebym o nim zapomniał i nie będzie już tego więcej. Więc po wypadku oczywiście, po tej operacji, wiele miesięcy rehabilitacji. Tu teraz mi się taka sytuacja przypomniała, kiedy trafiłem po 3 miesiącach od operacji na pierwszą wizytę kontrolną i wtedy dostałem, w cudzysłowie nazwijmy to, piernicz od lekarza, że miałem zalecenie, że kończyna ma być w odciążeniu. Ja stwierdziłem, wyczytałem w internecie, że odciążenie to jest obciążanie kończyny do 20% wagi ciała. To od razu wyliczyłem, że to w moim przypadku powiedzmy do 25 kg. No i przez te 3 miesiące, troszeczkę się poruszając o kulach, starałem się tę kończynę leciutko obciążać. Na wadze wcześniej sprawdziłem, ile to jest 25 kg, żeby nie przesadzać. I tak kuśtykałem na tyle, na ile mogłem. A tu się okazało, że ona miała być w ogóle bez dotyku podłoża. Czyli tu już sobie proszę wyobrazić 3 miesiące takiej wegetacji totalnej, gdzie nawet nie można tą kończyną w jakikolwiek sposób sensowno operować. Później oczywiście pozwolono mi obciążać ją 30 kg, później 40 kg, później 50, 60, ale to już w tym momencie minął prawie rok. No i na 60 w zasadzie zakończyłem, ponieważ nie byłem w stanie przenieść ciężaru większego na tą nogę, ponieważ od razu czułem ból w biodrze. To był efekt, no dzisiaj wiemy po czasie, niezrośniętej tej szyjki kości udowej. Mimo że w perspektywie czasu dostałem oczywiście zaświadczenie, że to jest zrośnięte i zakończenie leczenia, natomiast ja wtedy cały czas miałem problem z funkcjonowaniem. Nie byłem w stanie chodzić, jeśli już chodziłem, to może nie o kulach, z kikami. Czyli jak wychodziłem na jakiś spacerek tam 5-kilometrowy, to z kikami. Lekarz wtedy też potwierdzał, że gdybym to miał niezrośnięte, to 5 kilometrów bym nie przeszedł. No ale to było też te spacery z zaciśniętymi, że tak powiem, zębami i walką o przetrwanie. ponieważ po 5 kilometrach to ledwo byłem w stanie wejść po schodach do domu, ponieważ już ta noga była totalnie zmęczona. Więc tak w ten sposób funkcjonowałem. No a w perspektywie czasu się okazało, że to się w zasadzie nie zrosło.
7: Kiedy pan usiadł pierwszy raz na rower po operacji? Czy to był też czas, kiedy panu towarzyszył ból?
6: Tak, ból towarzyszył do dnia tej operacji, którą miałem w tym roku. Czyli przez 4 lata nie było dnia, w którym by to nie bolało. No jedyną taką pozycją bezbolesną to była pozycja siedząca. Czyli wszystko, co się sprowadzało do poruszania się, czy po domu, czy gdziekolwiek na zewnątrz, czy nawet jazda na rowerze, to był element bolesny. Bólu, tak jakby każdy krok, to często opisywałem znajomym, że można to porównać do wbijania szpilki w biodro przy każdym kroku, który się wykonywało. To też spanie nierealne, bo z jednej strony połamane biodro, no to na tym boku się nie za bardzo da spać, a na drugim nie za bardzo można wyleżeć całą noc, więc to pobudki w nocy przez te 4 lata, co godzinę, co dwie, żeby się jakoś obrócić, każdy element, moment obrócenia, no to jest przebudzenie, tak? Przebudzenie związane z bólem, no to tak jakby kogoś bolał ząb, tak? Bolał ząb i żyjmy teraz 4 lata w bólu związanym z bólem zęba.
7: Kiedy udało się wsiąść na rower?
6: Myślę, że gdzieś tak po 6 miesiącach, 6-8 miesięcy po operacji, ale to był trenażer. To był trenażer, czyli jakieś tam krecenie w domu, jazda na dworze, to dopiero 2020 rok, czyli i to też na pewno nie w zimie, czyli bliżej lata, czyli patrząc, że miałem operację w czerwcu 2019 roku, to myślę, że tak bliżej czerwca 2020 roku rozpocząłem jazdy na dworze.
7: Jak lekarze na to zareagowali?
6: Lekarze uważali, że ruch jest świetny. Ja za każdym razem, jak byłem u lekarza, to pytałem, czy to nie jest problem z tym biodrem, że ono się nie zrasta, że z nim są problemy takie, jakie były, bo na przykład za dużo chodzę, albo na przykład za dużo jeżdżę, albo jeżdżę zbyt mocno. No, lekarz stwierdził, że to dobrze, że uprawiam sport i dużo ruchu, ponieważ wtedy wymuszam większe ukrwienie tej złamanej szyjki kości udowej, a większe ukrwienie generuje aspekt wzrostu. Więc skoro mogę, to idźmy w tą stronę, żebym nie rezygnował z tego, a jedynie uważał, żebym nie upadł. Tak? No bo w tym momencie, teraz też po czasie wiemy, że skoro to się wszystko trzymało na śrubach, bez wzrostu kostnego, no to jakiekolwiek potknięcie, upadek, no to w pierwszej kolejności by to z powrotem chrupnęło w tym miejscu, a nie w jakimkolwiek innym. Więc uważałem na siebie, żeby nie upaść i to się udawało, o dziwo, bo w przeszłości wypadki to były notoryczne, więc zacząłem na siebie uważać. Musiałem się nauczyć nowych zachowań, typu jak zeskoczyć z roweru na przykład, albo jak dojeżdżałem do świateł i trzeba było zejść z roweru, no to musiałem sobie zakodować w głowie, że to musi być zeskok na zdrową nogę, a nie jednocześnie na obie, albo nie daj Boże na prawą. No ale to jest już czynnik, który w pewnym momencie się wykonuje podświadomie, tak? Już człowiek później nie myśli o tym, jak ma zejść z roweru, albo jak ma się na nim zatrzymać, tylko po prostu wie, że to trzeba wykonać tak, a nie inaczej.
7: Jakie długości udało się pokonywać z tym bólem?
6: Z tym bólem to też ciekawa sytuacja, ponieważ w pewnym momencie, jak dostałem zaświadczenie o zakończeniu leczenia i lekarze dostrzegli ten wzrost kostny ze zdjęć RTG, to ja stwierdziłem, no to skoro się zrosło, no to jestem zdrowy, będę jeździł znowu więcej na rowerze, tak jak w przeszłości. I tutaj pierwszym takim wyjazdem, no w zasadzie też rekordowym do tej pory w moim życiu, to był jednego dnia objazd Karkonoszy. I to było 202 km i 4100 metrów przewyższenia, gdzie objechaliśmy z kolegą te całe Karkonosze. No dzisiaj wiem, że zrobiłem to ze złamanym biodrem. Ten objazd Karkonoszy zaskutkował tym, że nawiązałem kontakt z Łukaszem tutaj z Jeleniej Góry, który organizuje wyjazdy i z tego żyje zawodowo. Wyjazdy w okresie jesieni, zimy, wczesnej wiosny. Nazwijmy to w ciepłe kraje, gdzie można się przygotować sportowo do sezonu. Tak? Czyli to są wyjazdy dedykowane sportowcom, którzy chcą uniknąć tej naszej byle jakości związanej z zimą w karkonoszach i potrenować na świeżym powietrzu w ciepłych krajach, ale też dla takich amatorów jak ja, którzy chcą przeżyć jakąś tam przygodę w życiu i po tym objeździe karkonoszy kolejnym ruchem w sierpniu już był mój wyjazd w Dolomity na tydzień czasu. No i ten wyjazd mi się tak przypadł do gustu, że kontynuowałem to później na Teneryfie w minionym wrześniu minionego roku 2022. To wróciłem znowu z takim wyjazdem w Alpy, więc takie trzy wyjazdy, no okazało się, że one też były ze złamanym biodrem, ponieważ to złamanie, pomimo tego, że lekarze stwierdzili, że jest rozkostny, no to jak za każdym razem byłem na wizycie kontrolnej, robiono mi zdjęcie RTG, to ja cały czas mówiłem, że to biodro mnie boli, nie jestem w stanie chodzić, nie jestem w stanie przenosić ciężaru ciała na to biodro i coś jest nie tak. W międzyczasie stwierdziłem, że zrobię sobie operację kolana, bo może to jednak z kolana promieniuje ten ból jakoś nietypowo do tego biodra, więc to też nie pomogło. No i wtedy wysłano mnie na tomografię komputerową biodra pod kątem oceny wzrostu kostnego i było tam jedno zdanie: brak cech wzrostu kostnego, czyli to się tak naprawdę nie zrosło. Może były objawy jakichś tam elementów wzrostu, ale nie zrosło się to w pełni na tyle, na ile powinno.
7: Ten ból cały czas towarzyszył, ten ból powodował też przykurcz nogi.
6: Tak, powodował przykurcz mięśni, w wyniku czego w perspektywie tych 4 lat noga funkcjonalnie, jak to lekarz powiedział, funkcjonalnie, ona mi się nie skróciła na długości o 4 cm, finalnie to doszło do 4 cm, ona funkcjonalnie straciła te 4 cm na długości w związku z przykurczem mięśni, przed którym to bólem się bronił organizm w ten sposób. Dzisiaj już mam nogi równej długości, także ta operacja endoprotezy biodra z tego roku rozwiązała wszystkie problemy, począwszy od bólu, poprzez długość nogi. Dzisiaj jestem, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowym człowiekiem.
7: Cześć, jak pan jeździł z tym bólem, to jak to wyglądało? Wsiadał pan na rower, zaczynał pan kręcić ten ból też

0: Ja wiedziałem, że tą nogę mam słabszą. Zresztą w wyniku tych wszystkich miesięcy, kiedy nie mogłem się poruszać, to zanik mięśnia był po prostu straszny. Więc przyjmowała w tym momencie rolę siłowego pedałowania noga zdrowa, a tą chorą starałem się jedynie uzupełnić jakby obrót. Czyli uzupełniałem obrót delikatnie, lewą nogą mocniejszy nacisk, prawą delikatnie, lewą mocniejszy. I w ten sposób próbowałem się poruszać, jeździć na rowerze w Alpach, co też było dziwnym zderzeniem z rzeczywistością, bo wydawało mi się, że mieszkając w Karkonoszach, to my tutaj mamy góry. Natomiast jak zobaczyłem Alpy i te sławne podjazdy typu Passo Pordoi, Dział, Fedaja, Falzalego, Przełęcz chociażby, to jest inny świat.
1: Co jest takiego fascynującego, żeby codziennie wsiąść na te dwa kółka, no i się męczyć dla osoby jeszcze tym bardziej z takimi problemami zdrowotnymi?
0: Ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia rywalizację, czyli nie jestem w stanie bez tej rywalizacji żyć i uwielbiam się zmęczyć fizycznie, czyli tak w cudzysłowie powiem upodlić się. Czym więcej, czym bardziej się upodlę, tym jestem bardziej szczęśliwszy, dlatego kocham na przykład trenażer i to będzie dla większości osób, które odsłuchają ten wywiad, będzie przerażeniem, bo najczęściej jest sytuacja taka, że jak ktoś kupi trenażer, wsiądzie na niego raz, drugi, trzeci i za chwilę jest oferta sprzedaży, bo to nie jest dla niego. Natomiast ja uwielbiam czynnik związany ze zmęczeniem i nawet jak pokonuję większe trasy, to lubię się doprowadzić do sytuacji takiej, że mam już dość, ale jednak jeszcze kawałeczek przejadę, dokręcę do tych 100 czy 150 kilometrów albo pokonam kolejną jakąś tam górkę, których było wcześniej 4 czy 5, to jeszcze zróbmy tą szóstą. No po prostu tak mam. Takim dziwnym może jestem przypadkiem, że uwielbiam zmęczenie, uwielbiam wysiłek, uwielbiam rywalizację i kolarstwo pozwala mi się w tym zakresie realizować. No bo w zasadzie tylko kolarstwo ze sportów tradycyjnych mi w tym momencie zostało. No i ono też było ze mną przez 18 ostatnich lat, bo więzadło zerwane w kolanie w 2005 roku wykluczyło mnie z piłki nożnej, z siatkówki, z koszykówki, z biegania, więc w zasadzie zostało pływanie i kolarstwo. No i to kolarstwo jest i będzie.
1: No dobra, to jakie plany na przyszłość?
0: Żeby może się jak najbardziej ogarnąć wagowo, bo to odwieczny mój problem, co uda mi się trochę zbić wagę, to za chwilę ona wraca. No tak też mam, więc chcę jeszcze te 6 tygodni wykorzystać, żeby jakoś tam do tych 105 kilo, aspekt marzenia powiedzmy, ale realny do zrobienia, zejść, czyli do 105 kilo. Chciałem w tym roku wejść w temat maratonów ultra, ale nie wyścigowo, tylko w zakresie wyzwania, żeby ukończyć, czyli takie 300, 400, 500 kilometrów, może wyjazd nad morze jednego dnia, w ciągu dnia, ale no niestety chyba zrezygnuję z tego po rozmowie z lekarzem po operacji w zasadzie, kiedy usłyszałem, że nadmiernie, wszystko nadmiernie eksploatowane zużywa się szybciej i tutaj usłyszałem, że ta endoproteza ma szansę wytrzymać do 20 lat, normalnie wykorzystywana na co dzień. Natomiast każde takie nadwyrężanie tej endoprotezy będzie prawdopodobnie skracało jej żywotność. A to będzie problemem u mnie, ponieważ no nie można w nieskończoność do tego stawu zaglądać. Tam już dzisiaj jest ta kość skrócona, ucięta, wbita ta endoproteza, więc tutaj nie za bardzo są możliwości, żeby to ciągle tam zaglądać, wyciągać, coś z tym robić. Więc jak lekarza zapytałem, co to znaczy rozsądna jazda na rowerze i zapytałem, czy to 300 km to jest jakimś problemem, to się na mnie dziwnie popatrzył i usłyszałem, że po co jeździć 300 km rowerem, jak to można zrobić autem. I chyba w ten sposób też mi przemówił do rozumu, że 300, 400, 500 km to chyba jednak sobie jeszcze w tym życiu odpuścić, skupić się może na mniejszych dystansach i chyba w tą stronę pójdę. Chociaż mam jeszcze taki plan i też go zrealizuję w tym roku. On jest też przełożony przez

0: ostatnie dwa lata, bo jednym z nich miał być objazd karkonoszy, który zrobiłem, a drugi plan to było plan zaliczenia dotknięcia, że tak powiem, trzech krajów jednego dnia, czyli Polski, Czech i Niemiec. I taką traskę mam narysowaną, ona ma 233 km i 2700 metrów przewyższenia, więc myślę, że w tym roku to zrobię z kolegą i to będzie jakby zamknięcie tych takich bardzo długich dystansów.
1: Dlaczego się pan nie poddał?
0: Trudne pytanie. No, mógłbym grać w gry komputerowe, jak większość dzisiaj społeczeństwa młodych ludzi. Kocham ten sport. Mógłbym powiedzieć, że kocham. No, lubię. Lubię tą prędkość pokonywania, powiedzmy, terenu czy odległości. Lubię wysiłek, lubię sport, lubię rower. No, nie uważam, że jedna czy druga operacja powinna sprowadzać się do tego, że przejdę na tryb siedzący, leżący albo będę z siebie robił inwalidę, bo może niekoniecznie trzeba, aczkolwiek to czas pokaże, tak? Ile ta endoproteza wytrwa. Mam nadzieję, że te 20 lat na pewno, znaczy na pewno to nie wiadomo, ale że wytrwa 20 lat i że wtedy będzie też informacja zwrotna, że nie było warto rezygnować z tego typu rzeczy.
1: Miał pan wsparcie w bliskich?
0: Znaczy tak, ja mam cały czas wsparcie, no na pewno ze strony żony, bo normalna inna osoba to by zlikwidowała wszystkie rowery i w ogóle byśmy nawet może nie mieli rozmowy na temat jakiegokolwiek roweru, chociaż ona też nie lubi, jak ja wychodzę na dwór. Mama też nie lubi, bo się też ciągle martwi. Dzisiaj mam system przyjęty taki, że jeżdżąc na dworze co 30 minut, no muszę się odezwać, że żyję. No i dobór też tras jest inny. Tak, kiedyś jeździłem w tym naszym ruchu bardzo dużym, czyli te odcinki Cieplice, Jelenia Góra, mnóstwo samochodów. Teraz staram się gdzieś tam jeździć z mniejszym natężeniem ruchu, czyli Antoniów, Kopaniec, Rębiszów, Grudza, Mirsk. Te rejony, świetne asfalty, mało samochodów. Też uważam na siebie, także tutaj żona się cieszy, jak jeżdżę na trenażerze, bo to w domu, bo to bezpiecznie, tutaj sobie krzywdy zrobić nie można. No a wyjście na dwór, no zawsze jest jakimś tam elementem dyskusyjnym, czy ja muszę na pewno na dwór iść, a po opaszce na asfalt jeszcze nie wyjstek do końca. No niestety, no jakieś tam ryzyko ponoszę. Staram się je minimalizować do niezbędnego jakiegoś tam minimum. Mam 3 rowery do jazdy na dworze, więc jak widzę, że tam ten asfalt może nie do końca idealnie jest suchutki, no to idę w kierunku roweru górskiego albo gravelowego. No jednak ta szerokość opon daje tam inny poziom bezpieczeństwa. Jak już jest całkiem tak jakoś dramatycznie źle, znaczy tak, no jak jest dramatycznie źle, mokro, to nie wychodzę, tak jak powiedziałem, nie wychodzę na dwór, ale jak już tam, powiedzmy, zdarzy się, czasami się zdarzy, że jadę te 60 czy 80 km i też spadnie. No to wtedy wiadomo, że już jadę bardzo ostrożnie, a jak mam możliwość wyboru trasy, to idę w kierunku Szutrów, czyli takie z Górzyńca w kierunku na Rozdroże Izerskie, tam gdzie są rezerwat krokusów, tam gdzie jest Polana Czarownic. No wiadomo, że tutaj ten mokre podłoże to nie rzutuje aż tak bardzo w zakresie jakiejś tam jazdy.
1: A co uczniowie?
0: Nie wiem, czy nawet uczniowie mają świadomość, że jeżdżę na rowerze. Na takim portalu Strava, gdzie moi znajomi, większość świata kolarskiego zgrywane swoje treningi, tam mam z dwóch uczniów, którzy tam próbują, powiedzmy, jakiejś aktywności fizycznej, bo widzę, że i trenażer się pojawia, i jakaś tam jazda na rowerze górskim, ale to jest w zasadzie dwójka uczniów. Natomiast nie wiem, czy większość szkoły w ogóle ma świadomość, że jest ktoś taki w mojej osobie, który tam te kilometry codziennie rąbie, jakieś przewyższenie, jakieś chore tematy. Nie wiem, prawdopodobnie jakby zrobić taką ankietę anonimową w szkole dla 200 uczniów, to 170 by powiedziało: pierwsze słyszę.
1: Życzę panu, żeby tych wyzwań na pana drodze, na ścieżce, którą pan pokonuje, było coraz więcej, bo tak jak pan powiedział, jest to jeden z takich czynników motywujących do działań, także tego życzę. Dziękuję państwu bardzo. Moim i państwa gościem był
0: Marcin Spychała.
1: Dzięki, do usłyszenia. Maciej Rukiewicz.
2: SK2.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po 9 w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam, to Radio Śniadaniowe.

To Jeremi Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Kajne Gręcem, ale zagram hit Ich Troje, a Wszystko to, bo Ciebie kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza, jeżeli są wolne.

Premiera nowego albumu Roxy Węgiel za nieco ponad miesiąc, 19 czerwca, w sam raz na wakacje. No i na tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z Was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów z Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva Larte i tę piosenkę Wam teraz zagram. A jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku odbyły się na PGE Narodowym w Warszawie. No ale Sanach ruszyła też w tegoroczną stadionową trasę, najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. Potem jeszcze Wrocław, Białystok, Kraków, no i oczywiście powrót Sanach na PGE Narodowy to na początku września.

0: Tu Radio SK2, w Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony. Lady Punk na naszej antenie, zamki na piasku. A gdzie się buduje zamki na piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo. I teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi, a mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości butelek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów. No ale nie zabrakło też jakichś nietypowych znalezisk typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna, ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce, ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.

0: Co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkicy kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest.

0: ptaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Część z was czekała na tę noc cały rok. Dziś noc muzeów w Jeleniej Górze. Między innymi możecie wyskoczyć do Laboratorium Szkła w Muzeum Karkonoskim, gdzie już płonie piec do wytopu szkła. No i będziecie mogli pooglądać, jak to wszystko wygląda na żywo. Do tego konkursy, a w pobliskim Time Gates będą na was czekać pokazy szalonego naukowca.
11: 10. Agata Chruściak zapraszam, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
12: Będzie bezpieczniej?
13: Na jak?
12: Dzisiaj też już zgadza. Zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
11: Mówił jeden z kierowców, to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie gór są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
14: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Buy Me, modlitwa o złoty deszcz.

Trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i jej hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend? Zwłaszcza na dzisiejszy wieczór. Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może Noc Muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie, albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego Noc Muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku.

i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej, w każdą sobotę. Tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i oczywiście grupa Various Monks z Anitą Lipnicką. Kultowa, podbijająca wszelkie listy hitów w połowie lat 90. I teraz właśnie zagram Wam piosenkę, która z tym filmem bardzo mocno się kojarzy. Jestem ciekawy, u kogo odblokuje wspomnienia. To będą Wolne Ptaki. SK.

0: wszystko dobrze, mam nadzieję, u was w ten weekend. Zespół LOR na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taki girls band, bo grupę tworzą same dziewczyny, chociaż, jak mi zdradziły, jest pewien męski członek tego zespołu. Ma na imię Lucek.
1: Mamy takie piano, które jest z nami 11 lat.
2: Było wszędzie. Nawet na paznokciach z naszą menadżerką.
1: Więc Lucek. Bez Lucka.
0: A widzicie, no to jednak trzeba było wspomnieć, bo by się obraził.
1: Nie, tak, Lucek. Trzeba o nim mówić dobrze, dlatego że jeśli go zabraknie, to myślę, że stracimy część bardzo ważną nas. Mhm. Wyobraź sobie, że on jest na tyle ważny, że kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z muzyką, Lucek miał nawet, był wożony oczywiście PKP, dlatego że nie miała żadna z nas prawa jazdy w wieku lat 14 i zrobiliśmy mu nawet legitymację szkolną.
0: To jest pełnoprawny członek zespołu.
2: Tak. Jest i nadal działa. Jechał PKP, wytłukł się po całym tym kraju i nie tylko, za granicą też był, więc to jest w ogóle hit.
0: Hit już nie jeden. Na koncie zespołu LOR. Dobrze ten Lucek z nimi ma. Dziewczyny o niego bardzo mocno dbają, jak słychać. No, a za nami hity Wszystko jedno, wszystko źle. Możecie głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce Radia SK2. sk2.pl. Tam głosujecie, tam też całe nowe notowanie. A za kilka chwil zagram wam w radiu śniadaniowym Znak od Ewy Farnej.
3: SK2. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
9: To nie może być przypadek.
10: Nie! To Kaufland Card Extra!
11: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: I po reklamie.

0: Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych, bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na szydełku.
1: SK2. Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: żarcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
15: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
14: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
16: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
14: Mówi Krzysztof Kelman, prezes Płockiego Ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
17: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia.
1: SK2.
0: A to już bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i hit pod tytułem Młodość.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary. Wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szemplińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale Jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram. SK2

To może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic, ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście z mikrofonem.

0: starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy Kleparskiej o 10:00 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.
2: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Nie ma, pan sędzia, jestem pierwsza.
3: SK2. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Masz Allegro.

Ultra i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Great Brands.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: półmetku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca, nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północną, zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12:00. Potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl.

0: Wodnik jasny. Jasne, że Tauron.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Dobry wieczór, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy. Izerski Sabat startuje w Świeradowie Zdrój już 30 maja o godzinie 18. Czeka na Was wyjątkowe spotkanie z muzą, jaką? Punkową, ale nie tylko. Będą takie kapele jak Gaga, Zielone Żabki, Ofensywa i Bad Trip. Start, jak mówiłem, o 18, a szczegóły możecie oczywiście znaleźć na Facebooku.
6: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MONie nasz reporter Michał Rawa.
7: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie, we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MONu Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
6: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leniff, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
8: Jak to się dzieje, że w soboty ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: I jak ja mam wchodzić na antenę po Igo? On ma taki wokal, że naprawdę jakoś to trzeba inaczej poustawiać, żebym nie miał wejść antenowych zaraz po jego hitach. Bruce na antenie Radia SK2. Uwielbiam i pozdrawiam Igo bardzo serdecznie. Za chwilę na szczęście dziewczyny przejmą antenę Radia SK2. Pojawi się m.in. Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. Ja wam bardzo chętnie zaplanuję najbliższą przyszłość. Mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast. Ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więcej o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje. Z roku na rok te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przed miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejdziemy też przez toruńską Starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pani. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz. SK

No i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie. Zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit sk2.pl. Tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere. Potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo Wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy. A poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Sun & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Sanach i nowość od Kuby i Kuby, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice.
1: SK2.
0: I o który po latach pytamy...
2: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
3: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: I po reklamie.

0: No chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba i ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę.

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: I po reklamie.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
10: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
9: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
8: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta, jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
11: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
8: Długo się utrzymały.
11: Wesy 2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.

0: Agata, z nowości. Co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
1: A bardzo chętnie, bardzo
0: dobrze,
1: chętnie.
0: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota odbiegania nie jest.
1: Zdecydowanie nie, trzeba odpoczywać.
0: Kanapa, poprawcie poduszkę trzeci raz i powiedzcie: dzisiaj już nic nie muszę.

0: Bledka i Bezero 12, Westy 2.
1: SK 2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony, Lewy. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów Barcy, dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. W tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza Kuba bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień. Zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
0: A po ile sprzątania po takiej integracji? SK2. Oczywiście akcja bardzo fajna, super. I to dzięki tym osobom właśnie, które sprzątają plaże nad polskim morzem i tam za darmo siedzą, nie zalewa nas też fala śmieci. Dziękujemy bardzo. Marek Grechuta.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: znaleźć twój ląd.
1: Westy 2, Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować, obiad do zrobienia albo do zjedzenia, szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
0: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa Westy 2 dla was.
0: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: I po reklamie.

0: fajny, delikatny rok was dwa. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy was dwa. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty, karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin

Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Błażej Stachewicz.
4: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Jeżeli lubicie pedałować, to zapamiętajcie datę 7 czerwca. To niedziela na Polanie Jakuszyckiej. Wtedy wystartuje Bike Marathon. Szklarska Poręba Jakuszyce to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników jazdy po wyjątkowych okolicznościach przyrody, a tych oczywiście w Izerach nie brakuje. Szczegóły znajdziecie na stronie bikemarathon.com.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
6: 4 seasons, 3 championships.
5: Ale wypiłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
7: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
5: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
8: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
5: Tak,
8: i
5: co
8: jest
5: to oznacza?
8: Między innymi takie święto, święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
5: Obchodzimy dziś,
8: no,
5: zdecydowanie.
8: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień.

0: Było wolno?
1: Tak.
0: Było kulturalnie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak też będzie w tej godzinie. Dawid Podsiadło, Skaldowie, Monika Brodka na Dzień Dobry w SC2.

0: Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko, na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć, dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko, ale cię nie zauważa, pożycz od tej osoby pieniądze. Będzie myśleć o tobie cały czas.
1: SK2.
0: Lokaj, prawdziwe powietrze w SC2.

nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji, 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały Stadion Narodowy się bujał. SK2. A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... Najlepszych polskich hitów, i to jest wasz dzień, dzień z SK2, cały weekend.

0: To jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak w SC2, to jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię, no to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania w SC2.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować w czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
13: Ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
20: I po reklamie.

0: Big Day w Ester 2, czyli wielki dzień. Na takie piękne, wysokie temperatury to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia. Za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w Ester 2. Już za chwilę.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak

0: powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: 15. sobota. Idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo, niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla Was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

Grupa Ich Troje, Wesce 2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków. SK2. I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

0: Bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewa Messiah w SC2. To teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu Co wydarzyło się w Medicine Candy. 31-letni melodramat, taki wyciskacz łez. Wyobraźcie sobie, deszcz, skrzyżowanie, czerwone światło i oni.
1: SK2.
0: Kaśka Sochacka w SC2 Medicine.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Great Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.

0: Halo, tu gotam. Trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. Wesce 2 właśnie on, liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Cześć, moi kochani, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Pamiętajcie o dzisiejszej nocy muzeów. Między innymi czekają na was atrakcje w Muzeum Militariów w Jeleniej Górze, ale także w Muzeum Karkonoskim. Tam ruszył piec do wytopu szkła, oczywiście w laboratorium szkła, i będziecie mogli do 24 oglądać, jak powstają szklane cudeńka. Do tego wiele innych atrakcji. Warto wejść na Facebooka muzeum.
0: Godzina 16, 16 dzień maja, w kalendarzu święto Straży Granicznej. Wszystkim naszym bohaterom, strażnikom, pracownikom granicznym życzymy spokoju na służbie, tylko ważnych paszportów, no i abyście w pracy czuli się tak, jak za granicą.
18: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
18: Polskie hity. SK2.
0: W tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już T-Love i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie drugie panie klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie bardzo słodko, także palce lizać. Eskad.

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po

0: Meg na ekstraklasowym boisku piłkarskim. Przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. Wszyscy szeptają, że chce udać się między innymi do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: I po reklamie.

0: Mysłowic, Wesce 2, mieć czy być? Już teraz wiem, żeby mieć trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny, muzyczne nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło, tak będzie, za 3 minuty o 17 Wesce 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: I po reklamie.
8: Burzowe chmury. Spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju mokro gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Podobnie jest w Wiedniu. Tam trwają ostatnie przygotowania do Eurowizji. Ale w tej godzinie też Wesce 2 hotelowe podboje i różnorodne.
9: Najlepsze polskie hity.
8: Kowalski, witajcie. Zaczyna księżniczka. Sylwia Grzeszczak.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów. Czytam teraz w świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Expressu. Musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi, no. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnią.

Sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, no, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe, jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi. To jest niesamowite, no. Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerek-Ficka w SC2.

0: siedzę i puszczam dla was najlepsze polskie hity w SC2, to elektryczne gitary. Włoska gwardia finansowa jeszcze w nacie coś takiego wyhaczyłem. Odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. No, ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.

0: Best 2 Bayern i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barca. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.
18: No i mamy punktualnie godzinę 18 na zegarach w sobotę 16 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie gwarantuję, że będzie, oj, będzie się działo, naprawdę, koniecznie bądźcie z nami. A dodatkowo trochę newsy ze sportowego świata. Na sporcie się nie znam, ale to, co Wam powiem, to bardzo ważna sprawa.
19: Najlepsze polskie hity.
20: Polskie hity.
18: I na początek Sanach, która wystartowała ze swoją trasą koncertową Sanach na stadionach i jej marcepan. No to posłuchajmy.

to w SC2 w sobotę. Był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Remiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto bogatemu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szempińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz Kombi i Avignon w SC2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi-

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Ale to był numer Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście... Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów śpiewających razem każdy numer, światło, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: I po reklamie.

0: a my na kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek Budka Suflera, Roxy i Faust i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Masz

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: No i wybiła nam punktualnie godzina 19:00, tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie? Przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
12: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka suflera, piąty bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę, a tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 97 roku w Berlinie, no i później to tak poszło na całą Europę, stało się bardzo popularne, w Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy wam w Radiu SK2, hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo już odpowiedziało, że na razie żadnych zmian niestety nie będzie, czyli kalendarz niedziel handlowych zostaje taki, jak jest. Przypominam, jutro nie mamy niedzieli handlowej, więc zostajecie w domach. A ja mam wrażenie, że ten temat dzieli Polaków bardziej niż pytanie pomidorowa z ryżem czy pomidorowa z makaronem, no bo jedni chcą spokojnej niedzieli z rodziną, inni możliwości zrobienia zakupów po całym tygodniu pracy, zwłaszcza jeśli pracują jeszcze w sobotę i po prostu nie mieli kiedy tego zrobić. No i ja tego nie będę rozstrzygać. Jedno jest pewne, dyskusja na ten temat na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długo się nie skończy. Więc my wróćmy do muzyki, bo to wychodzi nam najlepiej. I już teraz ST2 Sarsa i numer Zakryj.

Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet. I jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polski 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na Kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

Na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet, super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.